Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosim, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. 14 osób zatrzymano po Ławie, gdzie w sobotę rozegrano mecze czwartej ligi. Górnik Wałbrzych mierzył się z miejscowym Moto Jelcze Moława. O szczegółach Bartek Paulus.
1: Kibice Górnika Wałbrzych mieli zakaz uczestniczenia w sobotnim spotkaniu. Pojawili się jednak w Oławie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy 3 Maja. To tam, jak informuje policja, pseudokibice z Wałbrzycha próbowali doprowadzić do konfrontacji z inną grupą pseudokibiców. Dzięki reakcji policji dostarcia nie doszło. Zatrzymani nie stosowali się do poleceń policjantów i odmawiali podania swoich danych osobowych.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: We Wrocławiu ruszyła kolejna edycja programu Odżyj, skierowanego do kobiet w ciąży oraz mam dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady rozwojowe. Program oferuje kompleksowe wsparcie nie tylko dla samych matek, ale także dla całych rodzin mierzących się z trudnymi diagnozami w okresie ciąży lub tuż po narodzinach dziecka. Uczestnicy mogą liczyć na bezpłatną, wielospecjalistyczną opiekę medyczną i psychologiczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. W ramach programu dostępne są konsultacje m.in. neonatologa, neurologa, kardiologa czy chirurga dziecięcego, a także wsparcie psychologiczne oraz pomoc pielęgniarki lub położnej. Każda rodzina rozpoczyna udział od spotkania kwalifikacyjnego, które pozwala określić zakres potrzebnej pomocy. Od początku działania programu w 2021 roku skorzystało z niego 491 rodzin. Na realizację Odżyj miasto przeznaczyło dotychczas ponad 730 tysięcy złotych, a w bieżącym roku kolejne 390 tysięcy. Zapisy prowadzą 3 wrocławskie placówki medyczne. Szczegółowe informacje na stronie internetowej miasta.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Będą kolejne remonty lokalnych dróg na Dolnym Śląsku. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu podpisano umowę z gminami i powiatami na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3: Na Dolnym Śląsku kilkadziesiąt i gmin, i powiatów otrzymało dofinansowanie na łączną pulę ponad 140 milionów złotych. Powstały dwie listy, podstawowa i rezerwowa. Jak pojawią się wśród tych samorządowców, którzy są na liście podstawowej, oszczędności w wyniku przetargów, wtedy kolejne zadania z listy rezerwowej będą realizowane. I dobra wiadomość, bo już kolejne dwie gminy właśnie z oszczędności będą mogły realizować swoje zadania, czyli przebudowywać lub remontować drogi lokalne, powiatowe, które są kluczowe z punktu widzenia komfortu, ale także bezpieczeństwa jazdy na Dolnym Śląsku. Te gminy to gmina Oława, ale także gmina Skorzelec.
0: Mówiła Radiu Gra wojewoda dolnośląska Aneta Żabska.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Stolica Dolnego Śląska solidarna z chorymi na raka. Most uniwersytecki rozświetlił się w niedzielę na czerwono, podobnie jak wrocławski stadion. To wyraz wsparcia dla osób walczących z chorobą nowotworową, symbolizujący jedność miasta z akcją charytatywną na rzecz fundacji Cancer Fighters. Fundacja wywodząca się z Wrocławia pomaga pacjentom m.in. we wrocławskim Przylądku Nadziei. W ramach charytatywnego streamu zebrano rekordową kwotę ponad 251 milionów złotych.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Przedsiębiorcy z krainy wygasłych wulkanów obawiają się o swoją przyszłość. Zaprotestowali we Wrocławiu przeciwko budowie kamieniołomu Jurczyce na terenie gminy Świeżawa, bo jak mówią, taka inwestycja to hałas, pył i zniszczenie terenu. Kraina wygasłych wulkanów to 1300 km kwadratowych unikatowego krajobrazu geologicznego między Złotoryją a Jelenią Górą. W 2024 roku obszar uzyskał status Światowego Geoparku UNESCO.
4: Przeprowadziłam się z dużego miasta, żeby pracować zdalnie w krainie wygasłych wulkanów, właśnie ze względu na walory przyrodnicze, na ciszę, spokój, które tam panują. A tu niestety musimy zaprotestować, bo mój dom jest zlokalizowany przy drodze, przez którą planowany jest transport urobku. No i to na pewno bardzo, bardzo negatywnie wpłynie zarówno na jakość życia, na wartość nieruchomości. Ja nie wiem, czy nie będą pękały mi ściany, czy dom mi się nie będzie trząsł, jeżeli 40-tonowe ciężarówki będą przejeżdżały pod moimi oknami praktycznie co 3 minuty. Na pewno wpłynie to na nasze życie, będzie to na pewno bardzo obciążające, raz, że psychicznie, bo taki hałas za oknem, no to możecie sobie Państwo wyobrazić. Nie po to uciekaliśmy z dużego miasta, żeby po prostu zmagać się z tym w tak pięknym miejscu, w jakim jesteśmy teraz.
0: Mówiła Barbara Elwart, mieszkanka gminy Świeżawa.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Jeszcze w tym roku rozpocznie się trzeci etap remontu alejki Olgi Boznańskiej na wrocławskim Biskupinie. Tym razem modernizacją objęty został odcinek od Rodakowskiego do Pankiewicza. Obecny stan nawierzchni na planowanym do remontu odcinku pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowym problemem są wiaty śmietnikowe, których modernizacja również jest planowana. W najbliższych tygodniach wrocławskie mieszkania mają ogłosić przetarg na budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych, które powstaną w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Przetarg na remont nawierzchni alejki ma być ogłoszony do końca pierwszego kwartału tego roku. Zakres prac obejmie wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, remont fragmentów jezdni, chodników i zjazdów, poprawę odwodnienia, modernizację oświetlenia oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej. Po wyłonieniu wykonawcy realizacja inwestycji potrwa około 4 miesięcy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Mija 40. rocznica wybuchu reaktora w czarnobylskiej elektrowni, która miała istotny wpływ na życie Polaków w 1986 roku. Aby uchronić organizm przed radioaktywną chmurą, ponad 18 milionów osób przyjęło płyn Lugola. Czy mimo to skażenie miało wpływ na nasze zdrowie? Profesor Kamil Dworaczek, szef wrocławskiego IPN, zebrał informacje na ten temat w książce W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce.
5: Szacuje się, że w przypadku promieniowania jonizującego, jeżeli ono faktycznie miało wpływ na przykład na tarczycę, no to te efekty się pojawiają po 15, 20, 30 latach. Więc jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy my możemy ocenić realny wpływ katastrofy czarnobylskiej.
6: No wydaje się, że wiele osób ma problem z tarczycą. Czy to może mieć związek właśnie z tymi wydarzeniami sprzed 40 lat?
5: No i wiele osób właśnie jest gotowych natychmiast wiązać to tylko i wyłącznie z katastrofą czarnobylską, co jest właśnie mitem, błędnym przekonaniem i wyolbrzymianiem skutków katastrofy czarnobylskiej. Raczej mówi się o tym, że jest to choroba cywilizacyjna, wywołana innymi czynnikami. No zauważmy, że w odległych krajach świata też widzimy dużą skalę zachorowań, szczególnie wśród kobiet.
0: Usłyszała Martyna Czerwińska.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wręczono promesy dla gmin i powiatów na remonty dróg. Pieniądze trafiły m.in. do powiatu trzebnickiego. Na remont drogi przekazano ponad 3 460 000 zł.
7: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że będziemy mogli zrealizować zadanie na przebudowę drogi powiatowej Skarszyn-Boleścin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu w trybie zamówień publicznych. Liczymy, że być może będą oszczędności i uda nam się zrealizować kolejne zadania. Przebudowa drogi powiatowej Skarszyn-Boleścin przebiega przy szkole podstawowej w gminie Trzebnica w miejscowości Boleścin. Stąd też dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie małych dzieci, jest to ważna, flagowa inwestycja.
0: Mówiła Małgorzata Matusiak, starosta powiatu trzebnickiego.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: 4 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas sportowych w szkołach podstawowych we Wrocławiu. W tym roku proces naboru został uproszczony. Cała oferta dostępna jest w jednym miejscu, a zapisy prowadzone są przez internet na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Nabór dotyczy uczniów klas czwartych. W 16 szkołach powstaną łącznie 22 klasy sportowe, obejmujące 8 dyscyplin: piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletykę czy szermierkę. Rodzice mogą wskazać 3 szkoły, z których jedna będzie pierwszego wyboru. O przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne, w tym wyniki testów sprawnościowych przeprowadzonych przez poszczególne szkoły. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczniowie klas sportowych mają rozszerzony program zajęć ruchowych. Oprócz 4 godzin wychowania fizycznego tygodniowo uczestniczą w dodatkowych treningach, których liczba sięga nawet 12 godzin tygodniowo. Szkoły dysponują nowoczesną infrastrukturą sportową i współpracują z lokalnymi klubami. Rejestracja elektroniczna potrwa do 15 maja. Testy sprawnościowe odbędą się na początku czerwca.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Ponad 4 miliony złotych kosztowała rozbudowa bazy turystycznej podziemnego miasta Osówka w Głuszycy. Inwestycja została zrealizowana w partnerstwie z czeskim krajem pardubickim. Obiekt liczy na tłumy w tym sezonie. Mile widziani są także turyści z Wrocławia.
8: Nowe zaplecze turystyczne, które jest bardzo ważne, nowe miejsca postojowe dla autokarów i dla samochodów osobowych, również nowe elementy dla młodszych turystów, ponieważ przygotowaliśmy taką ścieżkę turystyczno-historyczną, ale również mamy zbiorniki na wykorzystanie wody deszczowej do toalet. To jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, w dzisiejszym świecie.
0: Mówił Zdzisław Łazanowski z podziemnego miasta Osówka.

0: Radio Gra FM.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się we wtorek.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Dolny Śląsk bije rekordy popularności wśród turystów. W miniony weekend w naszym regionie oficjalnie zainaugurowano tegoroczny sezon turystyczny. Jak wynika z najnowszych danych, w 2025 roku region odwiedziło 20 milionów osób. 5 milionów skorzystało z noclegów, generując ich 12 milionów. Największym zainteresowaniem cieszą się powiat karkonoski, Wrocław oraz powiat kłodzki.
2: Ponad 10% wzrostu liczby turystów nocujących w obiektach według GUS-u w skali kraju, ale co nas bardzo cieszy, Dolny Śląsk ma 12,5% wzrostu. Liczymy na to, że w tym sezonie, w roku 2026, pobijemy kolejny rekord, zwłaszcza rozbudowuje się w naszym regionie taka oferta familijna. Jest coraz więcej resortów, które pozwalają spędzić czas niezależnie od pogody. To trzy obszary w naszym regionie odpowiadają za ponad 2/3 ruchu turystycznego. Najwięcej mamy turystów w powiecie karkonoskim, na drugim miejscu miasto Wrocław, powiat Wrocław i na trzecim miejscu powiat kłodzki. To, że znamy Zamek Książ, czy znamy Twierdzę Srebrna Góra, takie ikoniczne atrakcje turystyczne naszego regionu, wcale nie znaczy, że nie warto przyjechać tam jeszcze raz, bo na przykład na twierdzy poczyniono ogromne inwestycje, podobnie na Zamku Książ, ale takich przykładów w regionie mamy znacznie więcej, bo mniej znany pałac Marianny Orańskiej jest wart odwiedzenia, ale mamy też mnóstwo pałaców, które zapraszają, które mają trasy zwiedzania. Pod Wałbrzychem Pałac Struga, mniejsze zamki jak Zamek Grodno, Zamek Grodziec. One wszystkie są gotowe na przyjęcie turystów. W 2025 roku, tak podsumowując cały miniony rok, Dolny Śląsk odwiedziło 20 milionów osób, licząc zarówno turystów nocujących, jak i tych jednodniowych. Te dane to są ze śledzenia urządzeń mobilnych. Także to jest taka skala, można powiedzieć. Jeżeli sobie pomyślimy, że czy jeżeli weźmiemy na to informację, że średnio jeden turysta zostawia u nas 180 zł, no to mamy skalę, jak duża jest to branża dla Dolnego Śląska. Najwięcej gości, oczywiście tradycyjnie mamy z Niemiec, to jest największy rynek turystyczny, wysyłający najwięcej turystów w Europie. No i ze względu też na sąsiedztwo, oczywiście jest ich u nas najwięcej. Około 1/3 turystów zagranicznych pochodzi z Niemiec, ale bardzo nas cieszą wzrosty od naszego południowego sąsiada. Czechów mamy około 12% na Dolnym Śląsku i wyraźne wzrosty z kierunków, które dotychczas nie były naszymi takimi rynkami wysyłającymi turystów, czyli Włochy i Francja.
1: Mówił Radiu Gra Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: To koniec kompleksowego remontu sanitariatów w Wyspę nr 2 przy ulicy Komuny Paryskiej we Wrocławiu. Prace objęły gruntowną modernizację. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Zamontowano nowe wyposażenie oraz armaturę. Położono nowe okładziny. Sanitariaty zostały dostosowane do aktualnych standardów. To ma zapewnić uczniom bezpieczne i komfortowe warunki. Inwestycja wpisuje się w szerszy program poprawy infrastruktury wrocławskich szkół, obejmujący zarówno duże, jak i mniejsze projekty mające na celu podniesienie jakości codziennego funkcjonowania placówek oświatowych.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Łatwo Gang zjednoczył całą Polskę dla wspólnego celu – pomocy dzieciom, które walczą z nowotworami. Na koncie Fundacji Cancer Fighters jest co najmniej 250 milionów złotych. Inspiracją akcji była wiralowa piosenka Mai z Oławy, która walczy z białaczką. Dziewczynka jest pacjentką Przylądka Nadziei we Wrocławiu, do którego ma trafić część uzbieranych pieniędzy. Z szefem kliniki, profesorem Krzysztofem Kałwakiem, rozmawiała Martyna Czerwińska.
3: Takich dzieci, które czekają na pomoc jak Maja, jest bardzo wiele. Czy wiadomo już, na co trafią te pieniądze? Ma pan zasiąść w Radzie Fundacji Cancer Fighters i mieć wpływ na to, na co zostaną wydane te pieniądze, bo to kolejny krok, nad tym wszyscy się zastanawiamy.
4: Ta rada na pewno powstanie i będzie to zespół ekspertów, wielu ekspertów z całej Polski. Na pewno życzeniem pana prezesa jest to, żeby podział tych środków był jak najbardziej transparentny, jak najbardziej sprawiedliwy. Potrzeb jest sporo, od zamknięcia zbiórek celowych na leki, na terapię, na czasami terapię za granicą, bo tak czasami bywa. Poprzez, myślę, że również będą inwestycje w sprzęt, doposażenie oddziałów, może jakaś modernizacja oddziałów dziecięcych, poprawa warunków bytowych rodzin w klinikach, bo przecież te kliniki stają się ich drugim domem. Może coś większego, infrastrukturalnego dla dobra wszystkich dzieci, zobaczymy. Na pewno to znam pana Marka od wielu lat, to jest człowiek niezwykle uczciwy, niezwykle szlachetny, niezwykle skromny. Jego celem jest to, żeby te środki, za które serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przelali 5 zł i tym, co przelali 5 milionów. Wszyscy są dla nas ważni, bo dzięki temu mamy środki na to, żeby zrobić coś naprawdę dobrego, żeby onkologia dziecięca w Polsce, która i tak jest na dobrym poziomie, może nawet na bardzo dobrym poziomie, jechała nie w pierwszym wagonie za lokomotywą, tylko była w tej lokomotywie.
1: Mówił profesor Krzysztof Kałwak.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Zbliża się finał pierwszego etapu zagospodarowania terenów pofabrycznych przy ulicy Idzikowskiego we Wrocławiu. Do wakacji mieszkańcy będą korzystali z nowych alejek spacerowych, oświetlenia i miejsc do integracji. Nowy park powstaje między ulicami Metalowców i Idzikowskiego. W ramach inwestycji pojawią się wydzielone, oświetlone ścieżki, dwa place zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz ogrodzony wybieg dla psów. Dodatkową atrakcją będzie plac integracyjny dla mieszkańców. Na terenie posadzono nowe drzewa. W najbliższych dniach rozpoczną się kolejne nasadzenia bylin, pnączy i traw ozdobnych.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Od niedawna na drogach aglomeracji wrocławskiej można zaobserwować wzmożony ruch wojsk. Czym jest to spowodowane i na co powinni zwrócić uwagę mieszkańcy? O tym powie Piotr Paszkowski.
5: Garnizon Oleśnica i jego okolice stanowią tymczasową bazę dla wojsk amerykańskich, które przyjeżdżają m.in. na dawne lotnisko, aby odpocząć i uzupełnić paliwo. Potem jadą w głąb Polski i innych państw sojuszniczych NATO. Ma to związek z bieżącą koordynacją operacyjną. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Natomiast ze względów bezpieczeństwa wojsko prosi, aby nie fotografować i nie zamieszczać w sieci zdjęć transportów.
1: Akcja ma potrwać do 20 maja.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Czy będzie zakaz polowania we Wrocławiu? Posłanka Małgorzata Tracz interweniowała u marszałka województwa dolnośląskiego w sprawie likwidacji obwodów łowieckich w stolicy Dolnego Śląska. Obecnie w granicach administracyjnych miasta funkcjonuje 7 takich obwodów.
6: To jest naprawdę pilna sprawa, bo coraz więcej osób zgłasza się do mnie do biura z prośbą, by we Wrocławiu nie mogło dochodzić do polowań. Mamy taką paradoksalną sytuację, że Wrocław bardzo dynamicznie się od lat rozwija i obszary, które kiedyś były łąkami, nieużytkami rolnymi czy polami, na których były obwody łowieckie, teraz są obszarami, gdzie powstają osiedla mieszkalne, gdzie są drogi, często szpitale, szkoły i funkcjonowanie obwodów łowieckich na tych terenach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wrocławian i wrocławianek. Dlatego też zwróciłam się z interwencją poselską do marszałka województwa w sprawie likwidacji obwodów łowieckich we Wrocławiu. W latach 2014-2024 w Polsce doszło do 28 przypadków, kiedy myśliwy postrzelił człowieka ze skutkiem śmiertelnym. To były bardzo tragiczne przypadki. Wystarczy wspomnieć chłopca, który został zastrzelony przez myśliwego w przyszkolnym sadzie na Lubelszczyźnie, czy też ostatnią sytuację z poprzedniego roku, gdzie myśliwy zastrzelił pana, który był na swoim własnym terenie, stał przed bramą swojego domu, czekając na wracającą do domu rodzinę. Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia obawiają się takich sytuacji, więc mam nadzieję, że marszałek województwa we współpracy z radnymi miejskimi, z prezydentem Wrocławia doprowadzą do sytuacji, że te obwody łowieckie na terenie Wrocławia zostaną zlikwidowane.
1: Mówiła posłanka Małgorzata Tracz.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Zakończył się remont kamienicy przy ulicy Rozbrat 16 we Wrocławiu. Budynek przeszedł gruntowną metamorfozę, która objęła m.in. odnowienie frontowej elewacji, docieplenie ścian od strony podwórza, wymianę stolarki okiennej oraz remont dachu i izolację piwnic. Koszt inwestycji wyniósł 2,5 miliona złotych. Po zakończonych pracach kamienica odzyskała swój secesyjny charakter. Odrestaurowane detale architektoniczne ponownie przyciągają uwagę mieszkańców i przechodniów. To kolejny przykład udanej rewitalizacji na Ołbinie. W najbliższym czasie planowany jest kolejny etap prac, tym razem wewnątrz budynku.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w środę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Na początku sprawdzamy, na jakim etapie jest budowa nowej siedziby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Placówka ma przyjąć pierwszych pacjentów już w 2027 roku. Aktualnie, jak mówi nam dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora do spraw rozwoju w szpitalu, dobiegają końca prace przy elewacji budynku.
2: Dosłownie zabrakło nam kilku płytek, żebym mógł powiedzieć, że skończyliśmy elewację. Mamy postawione ekrany dźwiękochłonne, które Państwo widzicie na dachu tego budynku. Te ekrany służą temu, żeby hałas, który będą wydzielać urządzenia, które na dachu zamontujemy w tej chwili, nie docierał ani do otoczenia, ani do pacjentów, którzy będą leczeni w naszym szpitalu. Cały ten najcięższy sprzęt, który wydziela hałas, jest ulokowany na dachu i stąd te ekrany. Takie ekrany jak przy autostradach. To jest dokładnie ten sam pomysł. Mamy rozpoczęte w tej chwili prace montażowe w zakresie drzwi. Mamy końcówkę ścian w ramach budynku. Miliony kilometrów kabli, które widzę w tej chwili, które są wprowadzane do obiektu. Toczy się tam na bardzo wielu płaszczyznach praca.
0: Prace prowadzone są również wewnątrz budynku. Powstają ściany, instalacje techniczne. Na budowie pojawiły się pierwsze elementy wyposażenia. Zamontowano windę towarową, która przechodzi obecnie testy, a strefa dostaw jest już gotowa. Podkreślmy, że w nowym centrum pacjenci mają być prowadzeni najkrótszą i najbardziej efektywną drogą leczenia.
2: To jest jeden na pewno z tych szpitali, które bardzo pochylaliśmy się nad spotkaniami z użytkownikami. Przeprowadziliśmy ponad 500 spotkań z lekarzami, z pielęgniarkami, z technikami, z ludźmi, którzy tak naprawdę będą na co dzień pracować w nowym szpitalu. Uzgadnialiśmy wszystkie szczegóły, tak żeby nikogo niczym nie zaskoczyć. Zaczęliśmy tak naprawdę od najważniejszej rzeczy, od ścieżki pacjenta. Chcieliśmy, żeby ta ścieżka w ramach tego obiektu była możliwie najkrótsza, żeby pacjent nie pogubił nam się i żeby w momencie, kiedy wiadomo, z jaką chorobą się zmagamy, trafiał do konkretnego skrzydła i w tym skrzydle tak naprawdę przebywał i wiedział, gdzie ma się udać do kolejnych etapów czy diagnostyki, czy terapii.
0: W nowym kompleksie znajdzie się kilkadziesiąt specjalistycznych poradni, pogrupowanych tematycznie tak, by odpowiadać na wszystkie potrzeby pacjentów w zależności od etapu leczenia. Centrum to także nowa jakość udogodnień dla pacjentów.
2: Jest bardzo niewielka część pacjentów, którzy są pacjentami paliatywnymi, trudnymi do wyleczenia, którzy mają szereg powikłań i których będziemy mieć u siebie w ramach oddziału paliatywnego. I wiemy, że ci ludzie, którzy zmagają się z tą trudną chorobą, często są przykuci do łóżka. Zbudowaliśmy dla nich specjalny taras. Taki taras, który będzie obsługa, nasi pracownicy będą mogli razem z łóżkiem wyjechać do słoneczka z tymi pacjentami w ramach oddziału hematologicznego, gdzie mamy przeszczepy, gdzie mamy terapię CAR-T. Ci pacjenci wymagają dłuższego pobytu u nas, a w zakresie przeszczepów wymagają całkowitej izolacji od otoczenia. Zrobiliśmy taką specjalną podwójną ścianę, gdzie rodziny pacjentów, przyjaciele będą mogli przejść przez szybę i przez specjalny system porozumiewać się, że będzie ta bliskość, możliwość spotkania się, czego w obecnych warunkach całkowicie jest to niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, a tutaj już takie możliwości mamy i myślę, że będziemy z tego korzystać.
0: Nowy szpital powstaje jako kompleks, który połączy w jednym miejscu trzy dotychczasowe wojewódzkie szpitale: onkologiczny, chorób płuc, transplantacji komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Dzięki temu pacjenci będą mogli korzystać z pełnej diagnostyki i leczenia bez konieczności przemieszczania się między różnymi lokalizacjami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu obchodzi dziesięciolecie działalności. Placówka będąca oddziałem Ossolineum mieści się w kamienicy pod Złotym Słońcem. Jest poświęcona przede wszystkim dziełu Adama Mickiewicza. W zbiorach znajduje się m.in. rękopis Pana Tadeusza. Z okazji jubileuszu przygotowano specjalną wystawę czasową Zanim Pan Tadeusz stał się epopeją, która ukaże kulisy powstawania dzieła Mickiewicza oraz jego recepcję w pierwszych latach po wydaniu. A wśród eksponatów znajdzie się m.in. odnaleziona kilka lat temu karta z ostateczną wersją inwokacji. Osobiste przedmioty poety, takie jak kałamarz, zegarek czy tabakiera. Wystawę będzie można zwiedzać do 31 maja, wernisaż w czwartek o 17.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Ciężarne wrocławianki po raz kolejny mogą korzystać z mobilnych badań KTG w ramach programu Bądź Bezpieczna. To badanie, które pomaga ocenić dobrostan płodu. Dzięki programowi można je wykonywać w domu.
3: Program Bądź Bezpieczna jest skierowany do mieszkanek Wrocławia od 36 tygodnia ciąży i polega na tym, że przyszłe mamy mogą wypożyczyć sobie taki sprzęt, urządzenie KTG, dzięki któremu mogą wykonać badanie w warunkach domowych, komfortowo, w dowolnym momencie dnia, bez konieczności przemieszczania się po mieście, co też wiadomo, czasami w ciąży bywa dodatkowym utrudnieniem. I to badanie pozwala ocenić dobrostan płodu i ewentualnie wykryć w porę możliwe nieprawidłowości. Wyniki są przesyłane do Centrum Monitoringu Położniczego i w momencie, gdy zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, wtedy zespół medyczny kontaktuje się z taką mamą. No i rzeczywiście do tej pory w niektórych przypadkach udało się dzięki temu programowi przeprowadzić interwencje ratujące zdrowie i życie, bo w poprzednim roku było takich interwencji 21, a od początku całego programu 46.
0: Mówiła Justyna Rządeczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocławia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Klatki, łapki, podbieraki, kamery termowizyjne, mnóstwo zaangażowania i 120 uratowanych psów na koncie. Kasia i Ola od 2 lat wolontaryjnie pomagają wrocławianom odnajdywać zaginione zwierzęta.
4: Zazwyczaj największy problem jest z psami lękowymi, które z różnych względów, zazwyczaj jakichś swoich różnych trudnych doświadczeń stały się lękowe, bądź takich psów świeżo po adopcji, które jeszcze nie zżyły się ze swoim opiekunem, nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa w tej osobie i w sytuacjach jakiegoś zagrożenia, czegoś się przestraszą, hałasy, zazwyczaj to są różnego rodzaju takie sytuacje, to uciekają. Więc albo nie są jeszcze związane po prostu ze swoim opiekunem wystarczająco, żeby zaufały i dały do siebie podejść, albo są mocno lękowe i wtedy nawet to się potrafi zdarzyć po iluś latach takiego wspólnego życia, potrafią naprawdę szybko wejść w tak zwany tryb przetrwania. Czyli to jest taki stan, w którym ten pies właśnie nie rozpoznaje nikogo, każdy człowiek jest dla niego zagrożeniem.
5: To jest nasza zagroda, na którą złapałyśmy już, kilkadziesiąt psów spokojnie. To jest taka bardzo duża klatka, można powiedzieć kojec, który jest zdalnie zamykany w momencie, kiedy pies jest w odpowiednim miejscu. My monitorujemy tą klatkę przez kamery i kiedy widzimy, że piesek wszedł do tej zagrody i jest na końcu zagrody, zajada sobie jedzenie, to wtedy, siedząc zazwyczaj w aucie, zdalnie pilotem wyzwalamy mechanizm, który zamyka klatkę.
4: Siatka opadająca ma wymiary 8x8 metrów, całkiem spora i też wyzwala się ją właśnie za pomocą pilota zdalnie. No bo te psy, które my zazwyczaj zabezpieczamy, to są takie właśnie lękowe, dzikie psy, które nie dają podejść do siebie na odległość kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkuset metrów, więc po prostu nie można być blisko.
5: Psy na gigancie, czyli takie, które uciekły, mają pewne schematy poruszania się, które można śledzić na przykład instalując fotopułapki, kamery i my zazwyczaj to robimy.
0: Mówiły Radiu Gra Aleksandra Kabat-Karabon i Katarzyna Popławska-Nawara, inicjatorki projektu Śladem Psa.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Mężczyzna podejrzany o zamordowanie na wrocławskim psim polu swojej 36-letniej żony trafił do aresztu. Zdecydował o tym sąd we Wrocławiu. Do tragedii doszło w niedzielę w mieszkaniu na ulicy Poleskiej. Sprawca sam zgłosił się na komisariat. Poinformował policjantów o tym, co zrobił. Towarzyszyły mu dzieci, które w czasie zabójstwa prawdopodobnie przebywały w domu. Mężczyzna zadał kobiecie 9 ciosów nożem.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2025 rok. Za udzieleniem poparcia głosowało 26 radnych, przeciwko było 11 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Decyzja zapadła po 8-godzinnych obradach Rady Miasta. Podczas sesji Prezydent przedstawił szczegółowy raport dotyczący stanu gminy. W 2025 roku Wrocław przeznaczył rekordowe 333 miliony złotych na infrastrukturę drogową. Miasto zainwestowało również w nowe tereny zielone. Przeznaczono na nie 66 milionów złotych. Na bieżące funkcjonowanie MPK Wrocław wydano 946 milionów. Lotnisko we Wrocławiu obsłużyło prawie 5 milionów pasażerów, a to oznacza wzrost o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem i czwarte miejsce wśród regionalnych lotnisk w naszym kraju.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.
7: It is not that funny.
8: That's gone.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: We Wrocławiu zatrzymano 3 oszustów. Policja szacuje, że poszkodowani stracili sprzęt o wartości blisko 700 tysięcy złotych. Kim są i jak działali przestępcy? Paulina Schneider.
2: Sprawcy zawierali umowy przez internet z sieciami komórkowymi i sklepami ze sprzętem elektronicznym, wykorzystując do tego nielegalnie zdobyte dane. Te dane to m.in. numery PESEL, adresy zamieszkania, a także numery i serię dowodów osobistych. Zatrzymani kradli informacje, zakładając firmę i pod pretekstem audytów energetycznych i montażu fotowoltaiki pozyskiwali wrażliwe dane od potencjalnych klientów, a także włamywali się do baz brokerów ubezpieczeniowych. Oszuści wyłudzali drogi sprzęt elektroniczny, taki jak telefony, zegarki i laptopy. To kobieta i mężczyzna, małżeństwo w wieku 45 i 48 lat oraz ich 38-letni wspólnik, który odbierał przesyłki. Policjanci ustalili, że mężczyźni byli wcześniej poszukiwani. Razem włamali się do kontenera biurowego pod Wrocławiem, w którym działalność prowadził właśnie broker ubezpieczeniowy, aby zdobyć kolejne dane osobowe do następnych oszustw. Teraz ustalono, że straty poniesione przez 2 operatorów wynoszą blisko 700 tysięcy złotych, ale sprawa ma charakter rozwojowy.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara do 8 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: 1000 mieszkańców kontra francuski koncern. W piątek wróciliśmy do sprawy kamieniołomu, który ma powstać na terenie unikatowego geoparku wpisanego na listę UNESCO, krainy wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy przyjechali pod koniec tygodnia do Wrocławia, aby zaprotestować i zaapelować do marszałka, by nie wydał koncesji firmie. Inwestycja według nich odstraszy turystów.
3: Jeżeli z drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas.
4: To po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to.
3: Bazujemy na czystym powietrzu, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
5: Apel do marszałka z naszej strony, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu.
0: Marszałek zapozna się z pismem w najbliższych dniach. Na Dolnym Śląsku rośnie bezrobocie. Według danych z początku roku stopa bezrobocia w regionie wyniosła około 5,6%, a liczba zarejestrowanych osób bez pracy wzrosła. Jak mówił w piątek w Radiu Gra Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, na rynku widoczna jest również mniejsza liczba ofert zatrudnienia.
6: Na to wpływa na pewno mniejsza dostępność ofert pracy, bo widzimy, że liczba tych ofert z roku na rok nam spada. 2 lata temu w lutym było to blisko 9 tysięcy, w porównaniu w lutym tego roku było to niecałe 2,5 tysiąca. Także widzimy, że pracodawcy też szykują się do zmian na rynku pracy. Podchodzą bardzo zachowawczo, dostrzegają to, że trudniej się funkcjonuje obecnie w środowisku gospodarczym i też są bardziej ostrożni w podejściu do rekrutacji pracowników, a też często jednak pracownicy tracą pracę i potem trudniej im tą pracę znaleźć. Stąd też to rosnące bezrobocie.
0: Rynek pracy się zmienia, jednak region nie jest jednolity. Statystycznie na Dolnym Śląsku na jedno miejsce pracy przypada 2 kandydatów.
6: 2 lata temu w podobnym okresie tych ofert pracy było od 6 do blisko 9 tysięcy. Teraz w marcu 3,5 tysiąca ofert pracy, co pokazuje, że rynek pracy zaczyna się zmieniać. Na Dolnym Śląsku można powiedzieć, że jedna osoba bezrobotna przypada na 2 oferty pracy, ale to Dolny Śląsk nie jest jednolity. Widzimy, że w powiecie oleśnickim na przykład 13 osób przypada na 1 ofertę pracy. W powiecie lubińskim czy w powiecie milickim jest to 0,5 osoby na 1 ofertę pracy, co też pokazuje pewną niejednolitość.
0: Według Koteckiego na ten moment ciężko ocenić, czy na wzrost stopy bezrobocia ma wpływ rozwój sztucznej inteligencji.
6: Na pewno pracodawcy podchodzą ochoczo do możliwości automatyzacji pewnych procesów, szczególnie tych bardzo standardowych, które u nich w firmach się dzieją i nie można wykluczyć, że to się zmieni, ale zmieni się w mojej ocenie nie tak, że ludzie stracą pracę, tylko będą musieli się nauczyć czegoś nowego, żeby tą pracę utrzymać. Jak tą sztuczną inteligencję obsłużyć, jak z niej korzystać, bo to nie jest też tak, że sztuczna inteligencja funkcjonuje w próżni, ale wymaga tego nadzoru przez człowieka i udziału tego pierwiastka ludzkiego w swoim funkcjonowaniu.
0: Mówił, przypomnę, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Rady Ministrów, została uhonorowana tytułem Civitate Wrocławiensi Donatus. Decyzję o przyznaniu tytułu honorowego obywatela Wrocławia podjęła Rada Miejska Wrocławia podczas wczorajszego posiedzenia. W uzasadnieniu podkreślono wybitne zasługi Hanny Suchockiej dla Polski i Europy oraz jej wkład w promowanie wartości będących fundamentem tożsamości stolicy Dolnego Śląska. Pamiętajmy, że Suchocka jest także laureatką Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego i wspierała Wrocław w promowaniu idei Roku Pojednania w 2025 roku. Podczas tej samej sesji, dodajmy, radni przyznali również nagrody Wrocławia 5 zasłużonym mieszkańcom miasta. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej sesji z okazji Święta Wrocławia 24 czerwca. Wymiana doświadczeń, wspólne badania i nowoczesne metody walki z zagrożeniami w sieci to fundamenty nowo nawiązanej współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Inicjatywa jest kluczowa, bo jak podkreślał inspektor Michał Pudło, zastępca komendanta CBZC, gama zagrożeń w cyberprzestrzeni stale rośnie.
7: Od oszustw, których nazywamy internetowymi, po przestępczość typu ransomware, typowy hacking, aż po możemy mówić o mowie nienawiści czy hejć, więc ja mam nadzieję, że w każdym zakresie współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim będzie miała dla nas ogromne znaczenie i mam nadzieję, że zarówno wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pomogą w poszerzeniu świadomości na temat cyberzagrożeń i pomogą, wniosą jakiś wkład w program Uniwersytetu Wrocławskiego, jak wiedza, doświadczenie i umiejętności kadry akademickiej i badawczej Uniwersytetu na naszą rzecz.
0: Funkcjonariusze wraz z naukowcami z uczelni mają wspólnie szukać nowych narzędzi do walki z cyberprzestępczością. Współpraca ma realnie wpłynąć na poziom cyberbezpieczeństwa w naszym regionie.
7: Narzędzi i przede wszystkim informatycznych, bo tutaj w przeciwieństwie do każdego rodzaju innej przestępczości niż cyber mają znaczenie tego typu, czyli szeroko pojęte narzędzia informatyczne służące do analizy, obróbki dużej ilości danych, czy inne, które mogą pomóc w zwalczaniu cyberprzestępczości.
0: W ramach współpracy będą też organizowane konferencje naukowe, staże i praktyki.
7: Nasze wspólne przedsięwzięcia mają poszerzać świadomość, mają na celu działania profilaktyczne i to nie tylko dla studentów, ale również innych grup wiekowych. Mówimy o młodzieży, mówimy o seniorach, czyli głównie profilaktyczna. Oczywiście bardzo liczymy też na tą strefę badawczą i sprzętową.
0: Dodajmy, że w ramach współpracy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie też zachęcać studentów do pracy w policji.
1: www.radiogra.pl.
0: Wrocławscy radni opowiedzieli się za ochroną biurowca ZETO. Uznali, że budynek zakładów elektronicznej techniki obliczeniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich stanowi ważny element dziedzictwa miasta i zasługuje na zachowanie. Budynek jest przykładem modernistycznej architektury lat 60. ubiegłego wieku. Został zaprojektowany przez Annę i Jerzego Tarnawskich i oddany do użytku w 1969 roku. To w nim mieściły się siedziby ZETO i Elwro, gdzie powstawały pierwsze polskie komputery. Za przyjęciem stanowiska głosowało 33 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. W przyjętym dokumencie podkreślono, że ochrona budynku to wyraz troski o materialne świadectwo rozwoju nauki i technologii we Wrocławiu. Przypomnijmy, że w 2022 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków. Skarga właścicieli na tę decyzję została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny pod koniec marca bieżącego roku. Zakończył się drugi Dolnośląski Kongres Praw Zwierząt. Był ważnym głosem w debacie na temat rozwiązań, które mogą podnieść standardy dbania o dobrostan zwierząt. Podczas 2 dni wydarzenia we Wrocławiu dyskutowano m.in. o roli ogrodów zoologicznych, o prawach ptaków, odpowiednim traktowaniu koni jako zwierząt towarzyszących. Przedstawiciele gmin, instytucji i organizacji pozarządowych poznali dobre praktyki inspirujące do lepszej pracy na rzecz zwierząt. Przy tej okazji warto przypomnieć, co Wrocław jako miasto robi dla zwierząt na co dzień. W tym roku magistrat przeznaczył rekordowe 5 700 000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i profilaktykę zjawiska. W ramach miejskiego programu wrocławianie i wrocławianki mogą ponownie bezpłatnie kastrować i czipować swoje psy i koty. I to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
6: Po reklamie.

Kuchnia Wrocławska wypełni kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? Także będzie smacznie, obiecuję, zostańcie z nami. Na początek bigos wrocławski, czyli regionalna, XIX-wieczna potrawa wywodząca się z tradycji śląskiej. Bigos wrocławski, zwany też bigos po wrocławsku, albo dawniej po niemiecku Breslauer Rotkraut. Charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem i użyciem głównie czerwonej kapusty. W przeciwieństwie do klasycznego bigosu, wrocławski wariant często bazuje na surowej czerwonej kapuście z dodatkiem jabłek, rodzynek, wina, goździków i miodu. Najpopularniejszy przepis pochodzi z połowy XIX wieku. Pierwotnie potrawę robiono tylko z surowej kapusty z dodatkiem cytryn, jabłek, rodzynek, cukru, octu, magii i ewentualnie dodatku kiełbasy, a po wojnie potrawa przechodziła wiele transformacji i zaczęto do surowej kapusty dodawać również czerwoną kiszoną kapustę, czerwone wino, czasami nawet cydr. No tak po prostu zaczęto eksperymentować. Pojawiły się również goździki i miód zamiast cukru. Zaczęto także dodawać nie tylko kiełbaskę, ale również duszoną cebulkę z boczkiem. Czyli danie coraz bardziej zaczęło przypominać klasyczny bigos. Zaczęło się od oryginału różnić jedynie kolorem kapusty. Mamy pod ręką akurat prosty przepis. Składniki, które będą nam potrzebne: kilo czerwonej kapusty, dwa duże jabłka, jedna cebula, 100 g rodzynek, 50 g masła, sok z jednej cytryny, dwa goździki, dwa liście laurowe, szklanka czerwonego wytrawnego wina, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, cukru oraz soli, do tego zmielony pieprz, no i pędko kiełbasy. Kapustę myjemy, usuwamy zwiędłe liście, wykrawamy głąb, siekamy na drobno, jabłka oczywiście obieramy, wycinamy gniazda i kroimy w kosteczkę. Kapustę mieszamy w misce z solą, cukrem i sokiem z cytryny. Do tego obieramy cebulę i siekamy. Masło roztapiamy w garnku i szklimy na nim cebulę. Dodajemy kapustę, a następnie goździki, liście laurowe, jabłka, rodzynki, wino oraz 100 ml wody. Mieszamy i dusimy mniej więcej przez 2 godziny na malutkim ogniu, a potem czekamy, aż nabierze mocy i smaku. Bigos po wrocławsku wśród naszych regionalnych dań. A skoro mamy swoją wersję bigosu, to mamy także i swój żurek, czyli żurek śląski, tradycyjna zupa, która często podawana jest z białą kiełbasą. To tradycyjna zupa wielkanocna, przyrządzana na bazie zakwasu z mąki, a nazwa żur pochodzi od niemieckiego przymiotnika sauer, czyli kwaśny, ukiszony czy też zakwaszony. Określenie to przyjęło się na ziemiach polskich mniej więcej w XV wieku. Żur w Polsce symbolizował post, podczas którego posiłki ograniczały się do potraw bezmięsnych i stosunkowo nietłustych, takich jak chleb żytni z solą, zupa postna, wodzionka z masłem. Choć ten nasz śląski żurek to jest nieco bogatszy, bo robiony na wędzonce z kiełbasą, jajkiem, a do tego także z kartoflami, cebulką i boczkiem. Możemy świętować. Dzisiaj w programie A Słyszałeś, Że? O naszej regionalnej kuchni. Przypomnę, dzisiaj polecaliśmy żurek śląski i bigos po wrocławsku.

0: Wrocławska kuchnia to temat bardzo rozległy, o którym można by długo i długo. Tym razem w programie A słyszałeś, że między innymi karp po wrocławsku i inne pyszne dania. W przedwojennym Wrocławiu karpia podawano oczywiście na Wigilię. Potrawy we Wrocławiu to mieszanina tradycji niemieckiej i śląskiej. W protestanckim mieście podczas tej najważniejszej kolacji w całym roku raczej nie przestrzegano postu i podawano na przykład kiełbaski, a także wędzony boczek duszony w suszonych owocach, zwany śląskim niebem. No a ale był też oczywiście karp. Kupowano wyłącznie żywe i wierzono przy tym, że im większa ryba, tym większe będzie szczęście i dobrobyt w przyszłym roku. Wróćmy jednak do dania głównego, czyli karpia po wrocławsku. Wyróżnia się to danie pieczeniem lub duszeniem ryby w specyficznym sosie, często z dodatkiem piwa, pierników, suszonych owoców lub bakalii. Kluczowe aspekty karpia po wrocławsku to sposób przygotowania. Rybę często piecze się w naczyniu żaroodpornym, podlewając bulionem warzywnym i piwem lub dusi z dodatkiem cebuli, pierników i bakali. Składniki? Tradycyjne przepisy obejmują oczywiście karpia, cebulę, pierniki dla zagęszczenia sosu i nadania smaku, piwo, często ciemne, rodzynki, migdały oraz sok z cytryny lub ocet do zbalansowania słodyczy. A potrawa charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem z wyraźnym aromatem piernika i bakali. Karp jest często podawany w gęstym, aromatycznym sosie, w którym się dusił. Do wrocławskich smaków należy także wyjątkowa zupa. Zupa piwna, jedna z najbardziej charakterystycznych potraw dawnego Wrocławia, gotowana na jasnym piwie z dodatkiem żółtek, cukru i przypraw, miała delikatnie słodko-kwaśny smak i była chętnie podawana z grzankami albo kawałkami sera. Niektórzy porównują ją również do gęstego sosu. Taką konsystencję miała kiedyś wrocławska zupa piwna. Popularnym, dzisiaj powiedzielibyśmy, fast foodem w dawnym Wrocławiu były wrocławskie paszteciki. W XIX wieku we wrocławskich piekarniach można było kupić Breslauer Brötchen, czyli wrocławskie paszteciki nadziewane mięsem lub kapustą. Były to niewielkie, chrupiące bułeczki, które pasowały do piwa. Dziś tradycja powraca. W niektórych lokalnych piekarniach można znaleźć paszteciki w stylu dawnych Breslauer Brötchen, często z nowoczesnymi dodatkami. Bliskość Czech sprawia, że we wrocławskiej kuchni zagościł również smażony ser, czyli panierowany i smażony na złoto ser podawany z frytkami i sosem tatarskim. I dzisiaj można go kupić, wiele osób uwielbia ten przysmak. Dzisiaj bywają także wersje eksperymentalne, no takie na przykład z kamambertem czy z oscypkiem. Na koniec coś na deser, czyli wrocławskie kołacze. Duże, okrągłe, drożdżowe placki z serem, albo z makiem, albo z owocami, albo ze wszystkim naraz, często posypywane kruszonką. Dawniej kołacze uważano za symbol dobrobytu. Pieczono je tylko na specjalne okazje, jak na przykład wesela, chrzciny, odpusty. A dzisiaj kołacze można znaleźć w wielu wrocławskich cukierniach, choć różnią się recepturą i smakiem od swoich dawnych odpowiedników. Jak słychać, Wrocław to nie tylko miasto pełne historii, pełne kultury, ale też pełne wyjątkowych smaków.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

To jest program A Słyszałeś, że? W tym odcinku najbardziej niezwykłe wrocławskie legendy. I te znane, i te zupełnie zapomniane. Warto zostać i posłuchać. Legenda o świętym bez nogi. W czasach, gdy wrocławskie ulice pachniały świeżo ciosanym drewnem, a dźwięk dzwonów z Ostrowa Tumskiego niósł się daleko po Odrze, żył w mieście sławny rzeźbiarz, mistrz Erazm. Jego dłuto potrafiło wydobyć z kamienia twarze tak żywe, że ludzie przysięgali, iż posągi oddychają. Nic dziwnego, że w jego warsztacie uczyli się najlepsi młodzi rzemieślnicy. Wśród nich był Maciej, chłopak o wielkim talencie i jeszcze większym sercu. Miał jedną wadę, która czyniła go jednak celem drwin. Jedną nogę, krótszą od drugiej. Koledzy śmiali się z jego utykania, ale Maciej znosił to w milczeniu. Wiedział, że dłuto i cierpliwość mogą zaprowadzić go dalej niż szybkie nogi. Pewnego dnia mistrz Erazm otrzymał niezwykle ważne zlecenie od kanonika Jana Paszkowicza. Miał wyrzeźbić figurę świętego Wincentego. Zadanie było prestiżowe, a Erazm, widząc talent Macieja, postanowił powierzyć zadanie właśnie jemu. Dla młodego rzeźbiarza była to szansa życia. Maciej pracował miesiącami, a w jego dłoniach z kamienia wyłaniała się postać świętego. Dostojna, pełna spokoju, prawie żywa, a pod habitem wyrzeźbił dwie nogi. Proste, równe, takie, o jakich sam marzył. W ostatnią noc pracy wyczerpany zasnął obok swojego dzieła i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. We śnie ujrzał świętego Wincentego, uśmiechniętego, łagodnego. Święty pochylił się nad nim i dotknął jego nóg. Maciej poczuł ciepło, które rozlało się po całym ciele. Gdy otworzył oczy, przez krótką chwilę miał wrażenie, że figura unosi się nad ziemią, jakby była lżejsza od powietrza. A potem spojrzał na siebie i jego nogi były równe. Obie. Zdrowe, cudownie uzdrowione. Z drżeniem serca podszedł do posągu i wtedy zauważył, że coś się zmieniło. Spod habitu świętego wystawała już tylko jedna noga. Druga zniknęła, jakby święty oddał ją Maciejowi. Kiedy mistrz Erazm usłyszał o cudzie, natychmiast wezwał kanonika. Ten poruszony historią nakazał zachować figurę dokładnie w takim stanie, w jakim ją znaleziono. Jako świadectwo łaski, która spłynęła na młodego rzeźbiarza. I tak posąg świętego Wincentego, zwanego dzisiaj świętym bez nogi, trafił na ścianę katedry świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Do dziś można go tam zobaczyć z jedną nogą ukrytą w fałdach habitu, a drugą być może wciąż obecną w życiu tych, którzy wierzą w cuda. To była legenda o świętym bez nogi. Pora na legendę o psim polu. Około roku 1109 pod Wrocławiem rozegrała się krwawa bitwa. Armia polska i niemiecka. Najeźdźcy byli pewni swojego zwycięstwa, mieli przewagę liczebną, no i lepsze uzbrojenie. Chcieli rozpocząć bitwę i tym samym rozstrzygnąć konflikt jak najszybciej. Jednak los chciał,

0: że ta potyczka rozegrała się inaczej niż się spodziewali. W otwartym boju największa potęga ówczesnej Europy uległa polskim wojom. Po bitwie na polu została ogromna liczba niemieckich trupów, których nikt nie pozbierał. Zapach rozkładających się ofiar przyciągnął bezpańskie psy, które rozciągnęły je po okolicy i zrobiły sobie straszliwą ucztę. Od tego właśnie czasu miejsce to nosi nazwę Psie Pole.
1: Radio Gra FM.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
0: Reklama. Renew.
2: Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacji

0: Allegro.pl i na stacjach MOL.
1: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.

0: A słyszałeś, że kolejny odcinek wypełniony wrocławskimi legendami, także zapraszam, zostańcie i posłuchajcie. Wrocław ma swoją białą damę. Legenda głosi, że biała dama błąka się po gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam kiedyś stał średniowieczny piastowski zamek, w którym mieszkał bezduszny kasztelan. Uwielbiał torturować swoich więźniów. Kary wymierzał nawet za najmniejsze przewinienia, a używał do tego tak zwanej żelaznej dziewicy, czyli narzędzia tortur, skrzyni, której ścianki i drzwi wyłożone były od środka ostrymi kolcami. Zaciskały się one na ciele torturowanej osoby, która umierała powoli i w potwornych mękach na skutek odniesionych ran. Pewnego dnia kasztelan postanowił w taki właśnie straszny sposób ukarać ukochanego swojej córki, szlachetnej Elżbiety. Dziewczyna postanowiła jednak uwolnić uwięzionego w lochach mężczyznę i uchronić go tym samym przed bolesną śmiercią. Elżbieta wykradła nocą ojcu klucze do celi, w której przebywał ukochany. Niestety, zanim dotarła na miejsce, kasztelan się obudził, zauważył brak kluczy, chwycił sztylet i ruszył za córką. Doszło między nimi do szamotaniny, która skończyła się tragicznie. Kasztelan wpadł do swojej machiny tortur, która samoczynnie się uruchomiła, a przed śmiercią ojciec zdążył jeszcze rzucić klątwę na swoją jedyną córkę. Elżbieta od tej pory nie może opuścić kamiennych murów i jako biała dama straszy przebywających w tym miejscu studentów. Z bardziej współczesnych legend mamy opowieść o ognioodpornej rzeźbie. Podczas II wojny światowej miało mieć miejsce magiczne wydarzenie we Wrocławiu. Kiedy Armia Czerwona oblegała Festung Breslau, Niemcy byli przekonani, że Sowieci nie zniszczą zabytków i kościołów w miastach, o które zawalczą. W katedrze zorganizowano magazyn broni i amunicji. Ale czerwonoarmiejcy mieli swoich szpiegów, którzy szybko się o tym zwiedzieli. Zaczęto więc ostrzeliwać ostrów Tumski, a jedna z radzieckich armat znajdowała się na terenie ogrodu botanicznego. Pocisk z niej trafił w katedrę, co spowodowało ogromny pożar. Ogień w zastraszającym tempie zaczął ogarniać cały kościół. Kiedy dotarł już prawie do ołtarza, nagle ze ściany spadła rzeźba Madonny. Pożar zatrzymał się tuż przed wizerunkiem Matki Boskiej i zaczął gasnąć w niewytłumaczalny, magiczny wręcz sposób. I dzięki temu ocalały kaplice Elektorska, Mariacka i Świętej Elżbiety. Zagadką pozostają fakty, że rzeźba, pomimo eksplozji, upadku z wysokości i bliskości ognia, nie została wcale uszkodzona. I do dzisiaj można ją podziwiać w północnej części katedry przy kaplicy Elektorskiej. Sama figura pochodzi z roku 1854.
1: Radio Gra FM.

To chyba jasne, że takie miasto jak Wrocław, które istnieje od wielu set lat, miasto z długą historią, musi mieć swoje legendy. No i oczywiście we Wrocławiu takie mamy. Posłuchajcie kilku z nich. Mamy pewną legendę związaną z katedrą świętego Jana Chrzciciela. Bohaterem jest biskup wrocławski Wawrzyniec, który zakochał się do szaleństwa w pięknej Agnieszce. Ta niestety zmarła niedługo po jego poznaniu. Biskup, będąc w żałobie po ukochanej, codziennie zanosił na grób dziewczyny białą różę. Pewnego dnia służba biskupa postanowiła sprawić mu przyjemność i zapełniła jego sypialnię białymi różami. Nocą, gdy Wawrzyniec już spał, we śnie odwiedziła go ukochana Agnieszka, która podała mu właśnie białą różę i zaprosiła do siebie. Kiedy nastał świt, biskup leżał martwy z różą w ręku. Legenda mówi, że po tych wydarzeniach za każdym razem, kiedy jakiś duchowny przebywający w katedrze znajdzie na swoim krześle białą różę, umrze po 3 dniach. Podobno w XIX wieku pewien wikary chciał oszukać przeznaczenie i przełożył znalezioną różę na krzesło najstarszego kanonika. Nic to jednak nie zmieniło. Już 3 dni później wikary zmarł. Jak wiemy z filmów, nie da się oszukać przeznaczenia. Mamy też legendę o dzwonie grzesznika, która opowiada o olbrzymim dzwonie, który w 1368 roku zawisł na południowej ścianie wieży kościoła świętej Marii Magdaleny. Kolos ważył prawie 6 ton, obwód tego dzwona miał 6,5 metra. Żeby go rozkołysać, potrzeba było aż 4 dzwonników. Jego odlew zlecono najlepszemu ludwisarzowi w mieście, Michaelowi Wildemu. Zadanie to wymagało precyzji, musiało się powieść przy jednej próbie. Wiadomo, tyle materiału, każdy błąd sprawiłby, że pracę trzeba by rozpocząć od nowa. Jednak mistrz ludwisarz lubił różne trunki, więc po odlaniu odpowiedniej formy i przygotowaniu wystarczającej ilości metalu, poszedł do pobliskiej karczmy. W swoim warsztacie zostawił jedynie czeladnika. Ten miał wszystkiego dopilnować. Niestety, przez nieostrożność, tygiel z rozgrzanym stopem żelaza otworzył się i cała jego zawartość spłynęła do przygotowanej wcześniej formy przyszłego dzwonu. Czeladnik przeraził się ogromnie i od razu pobiegł do mistrza błagać o wybaczenie. A ten, gdy tylko usłyszał o wszystkim, chwycił nóż i zabił swojego pomocnika. Ruszył szybko do warsztatu. Tam okazało się, że dzwon został odlany bez żadnej skazy. Radość mistrza Wildego nie trwała jednak długo, gdyż właśnie w tym momencie u jego drzwi stanęli pachołkowie miejscy. Mieli oni w rękach rozkaz wtrącenia ludwisarza do więzienia za zabicie czeladnika. Ostatnim życzeniem mistrza było, żeby mógł choć raz usłyszeć brzmienie tego dzwonu. Jego prośbę spełniono. Dzwon zabił w momencie, gdy rzemieślnika prowadzono na stracenie. Od tej pory bicie metalowego kolosa obwieszczało każdą egzekucję we Wrocławiu.

Naj wrocławskich ulic. Nie tylko najdłuższe i najkrótsze, także te o najdłuższej i najkrótszej nazwie i takie, które zaliczamy do najszerszych. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. No to zacznijmy od tych najdłuższych. Oczywiście numer jeden to Osobowicka, mająca ponad 6 kilometrów. Potem na drugim jest Gromadzka, 5200 metrów. Grabiszyńska, 4,5 kilometra. Miejsce czwarte Armii Krajowej, ponad 3,5 kilometra. A potem Buforowa, niecałe 3 kilometry. Najkrótsze ulice w mieście to m.in. Synów Pułku, ma tylko 59 metrów, Złotowska 57, jeszcze mniej, Warzywnicza tylko 50 metrów, Wołgogradzka 47, Krzywa to 46, ulica Bukowicka 41, Wójtowska też 41, 37 metrów to plac Franciszkański, 35 ma ulica Kurska, 33 metry ulica Narcyzowa i Jana Żiszki, też 33 metry. Ta nazywana jest najkrótszą ulicą we Wrocławiu. Znajdziemy ją przy placu Grunwaldzkim. No to wracamy. Najdłuższa to oczywiście Osobowicka, która ma 6 km i 100 metrów, ale jaka ulica ma najdłuższą nazwę? No uwaga, w jednej linijce tekstu się nie zmieści. To Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Znajdziemy ją na Gondowie. Natomiast najkrótsza nazwa ulicy we Wrocławiu to ulica Róż. Tylko trzy literki, które znajdziemy na Brochowie. Skąd, od czego biorą się nazwy wrocławskich ulic? No, jak się okazuje, w największej grupie nazwy, które trudno zaliczyć do czegokolwiek, do jakiejkolwiek kategorii. To aż 37% ulic. Na drugim miejscu są ludzie. 24% ulic nosi nazwę od czyjegoś nazwiska. 23% to nazwa geograficzna. 9% to rośliny i zwierzęta, a 3% nazw wrocławskich ulic zawdzięcza zawodom, głównie rzemieślniczym. Najwięcej ulic Wrocławia znajdziemy w dzielnicy Fabrycznej. Co trzecia wrocławska ulica znajduje się w tej dzielnicy, co czwarta to Krzyki. A najmniej procentowo ulic znajdziemy na Starym Mieście, to ledwie 9% wszystkich ulic.

Wrocławia. Łączna długość wszystkich wrocławskich ulic wynosi 1077 km. We Wrocławiu ogólnie jest około 2,5 tysiąca ulic, alei i placów. Drogi krajowe zajmują 37 km długości, drogi wojewódzkie prawie 39, drogi powiatowe 41, drogi gminne aż 960 km, a drogi rezerwy komunikacyjnej to 155 km. Dodatkowo zarząd dróg zarządza częścią dróg wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 502 km. Wszystkie te liczby można by jeszcze mnożyć, ale mam wrażenie, że już nam się od nich troszkę kręci w głowie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.

0: Kiedy myślimy o serialu Czterech Pancernych i Pies, widzimy czołg Rudy 102, widzimy Szarika i ekipę, która w rytmie kultowej czołówki przemierzała wojenną Europę, ale mało kto wie, że spora część tej telewizyjnej legendy powstała u nas, we Wrocławiu. Nie w jakichś pojedynczych scenach, tylko w całej pierwszej serii. No i właśnie o tym, Czterech Pancernych we Wrocławiu, w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że. To tutaj aktorzy uczyli się, jak być pancerniakami. Tu powstawały sceny miejskie, a wytwórnia filmów fabularnych była centrum dowodzenia całej tej akcji. Co ciekawe, do wytwórni wjeżdżał nawet sam Rudy 102, który na planie był traktowany niemal jak kolejny aktor. No i nic dziwnego, w końcu to on robił największe wrażenie na tłumach mieszkańców, którzy masowo przychodzili oglądać zdjęcia. Czasem aż tak masowo, że po prostu przeszkadzali w kręceniu serialu. Wrocław w tym serialu często grał zupełnie inne miejsca. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ulica Henwrońskiego, która w serialu udawała warszawską Pragę. Ale to nie koniec. Wrocławskie okolice potrafiły zagrać nawet Syberię. Tak jest. Twórcy znaleźli w mieście i jego pobliżu takie plenery, że widzowie byli przekonani, że ekipa naprawdę pojechała na wschód, daleko, daleko, a to tylko Dolny Śląsk. Odpowiednio skadrowany, no i troszkę filmowej magii. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów jest cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej. To miejsce o bardzo charakterystycznej architekturze pojawia się w serialu jako Lublin. W odcinku, w którym Janek szuka śladów swojego ojca, widz ogląda właśnie tę nekropolię, choć w fabule jesteśmy zupełnie gdzie indziej. To taki klasyczny filmowy trik, no ale zadziałał na tyle dobrze, że przez lata mało kto się nad tym zastanawiał. Nasze miasto i okolice dawały zresztą ogromną różnorodność, na przykład linie kolejowe pod miastem posłużyły do scen z pociągiem, do którego wskakuje Janek. Z kolei drogi w regionie, choćby w stronę Trzebnicy, pojawiają się w momentach, gdy Rudy zostaje uszkodzony i załoga musi radzić sobie w trudnym terenie. Inne ciekawostki. W Legnicy powstały sceny radzieckich koszar, a w Kłodzku ujęcia w twierdzy, która świetnie udawała niemieckie fortyfikacje. Choć to już poza granicami miasta, warto wspomnieć o Psarach pod Wrocławiem, gdzie powstawały sceny bitewne i plenerowe. To tam Rudy 102 mógł wreszcie rozwinąć skrzydła, a właściwie to swoje gąsienice. Wrocław wybrano nieprzypadkowo. Wytwórnia filmów fabularnych miała świetne zaplecze, a Dolny Śląsk oferował niesamowitą różnorodność plenerów. Od miejskich ulic, przez fabryczne tereny, po pola i lasy, które idealnie pasowały do wojennych scen. Twórcy mieli tu wszystko, czego potrzebowali, i to w jednym regionie. A Szarik? No, Szarik również biegał po Wrocławiu. Choć w serialu przemierzył pół Europy, w rzeczywistości wiele jego scen powstawało właśnie tutaj, wśród wrocławskich ulic, podwórek i parków. Wrocław był jednym z najważniejszych miejsc na mapie Czterech Pancernych. To tutaj powstała cała pierwsza seria, tu kręcono sceny miejskie, tu Rudy 102 wjeżdżał do wytwórni, a Szarik biegał po podwórkach. Miasto zagrało Warszawę, Syberię i front. I zrobiło to tak dobrze, że widzowie przez lata nawet się nie domyślali.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Let's go.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla twojego ogrodu. Po reklamie.
0: To jest...

0: Spróbujmy teraz uruchomić wyobraźnię. Wyobraźmy sobie Wrocław sprzed kilkudziesięciu lat. Taki trochę bardziej surowy, mniej kolorowy, ale za to idealny, żeby udawać Berlin, francuskie miasteczko, a nawet nadmorski kurort. Właśnie dlatego ekipa kultowego serialu Stawka Większa niż Życie tak chętnie tu wracała. Hans Kloss we Wrocławiu. Teraz o tym w programie A Słyszałeś, Że. Bo chociaż Hans działał w całej okupowanej Europie, to całkiem sporo jego przygód powstało właśnie nad Odrą. Wrocławskie plenery pojawiają się w kilku odcinkach, m.in. Hasło, Zdrada, Bez Instrukcji czy Akcja Liść Dębu. Szczególnie odcinek Zdrada uchodzi za najbardziej wrocławski. Co ciekawe, miasto udawało nie tylko Berlin, ale też inne niemieckie miejscowości, a nawet francuskie Saint-Gilles. I teraz najciekawsze, najlepsze, wiele z tych miejsc możemy rozpoznać do dzisiaj. Na przykład Dworzec Główny. W serialu grał berliński Ostbahnhof i pojawia się tam scena pościgu za łącznikiem. Albo Ostrów Tumski, jedno z najbardziej romantycznych miejsc w mieście, a w serialu tło dla sceny z wystrzałem z okna. A w latach 60. wystarczył jeden telefon, żeby zamknąć pół Ostrowa Tumskiego i wprowadzić tam ciężkie wozy bojowe. No dzisiaj nie do pomyślenia, ale wtedy codzienność filmowców. W odcinku Bez Instrukcji pojawia się wrocławskie zoo, ale także wiatrak we wsi Błonie pod Środą Śląską. Filmowcy tak ustawili kamerę, że niewielkie wzniesienie wyglądało jak brytyjskie klify. No to jest właśnie ta magia kina w czystej postaci. W serialu przewija się również dworzec Wrocław-Leśnica, który wciela się w niemieckie Arnswalde. W latach 60. nikt nie przypuszczał, że kiedyś fani będą jeździć tam śladami Klossa, a właśnie dzisiaj jeżdżą. Wśród ciekawostek o produkcji serialu jest taka. Lato 1968 roku, wyjątkowo gorące. Mikulski grał w ciężkim płaszczu, a po każdym ujęciu miał mokry podkoszulek. Komary ciągnęły do reflektorów jak do ognia. A w odcinku Hasło aktor zasnął na planie, bo miał za sobą nocną podróż z Kołobrzegu. Na szczęście scena wymagała, by wyglądał na pijanego, więc pasowało idealnie. Jest też Teatr Polski, który zagrał berlińskie kino i różne wille na Biskupinie czy Borku. Wille, które zamieniały się w siedziby niemieckich oficerów. A jeżeli ktoś kojarzy odcinek Hasło, to warto wiedzieć, że sceny z francuskiego miasteczka Saint-Gilles kręcono przy ulicy Vitelona. Tamtejszy budynek udawał sztab majora Elerta. Twórcy korzystali też z okolic Wrocławia, na przykład w Kadłubie kręcono scenę ucieczki z transportu, a w Błoniach pojawił się charakterystyczny wiatrak. Dlaczego akurat Wrocław? Odpowiedź jest prosta. Architektura. Miasto było po wojnie pełne niemieckich budynków, które idealnie pasowały do realiów serialu. Jak mówią twórcy, trudno było znaleźć lepsze niemieckie plenery niż właśnie tutaj. Co więcej, zdjęcia do całej trzeciej serii powstawały w dużej mierze właśnie we Wrocławiu, także w wytwórni filmów fabularnych. Jeżeli następnym razem będziecie spacerować po Ostrowie Tumskim, mijać Dworzec Główny czy stare wille na Biskupinie, warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, że właśnie tu, kilkadziesiąt lat temu, Hans Kloss prowadził swoją kolejną tajną misję.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowit. Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu. Po reklamie.
1: Słuchasz radia. Gra

Jak w XIII wieku wymierzono działki w rynku we Wrocławiu? O tym właśnie teraz. Gdy dzisiaj spacerujemy po wrocławskim rynku, trudno sobie wyobrazić, że jego kształt powstał ponad 700 lat temu. No właśnie, bez komputerów, GPS-ów, geodetów w odblaskowych kamizelkach. A jednak średniowieczni mierniczy poradzili sobie z tym zadaniem z precyzją, która do dzisiaj budzi podziw. I właśnie tę precyzję postanowił zbadać zespół naukowców. Dr Maria Legut-Pintal, doktor inżynier architektury Anna Kubicka-Sowińska, Mikołaj Grosel z Politechniki Wrocławskiej oraz doktor habilitowany Krzysztof Fokt z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W XIII wieku na Śląsku powstawało ponad 120 nowych miast. Wszystkie miały rynek, sieć ulic i działki pod zabudowę. Problem w tym, że nie zachowały się żadne plany techniczne. Zero instrukcji, zero szkiców, zero zdjęć. A jednak układy tych miast są do siebie zaskakująco podobne. Badacze postanowili więc potraktować miasta jak zagadkę logiczną. Przeanalizowali współczesne plany, mapy z XIX wieku, wyniki wykopalisk, a nawet chmury punktów z mobilnego skanowania laserowego. A potem wrzucili to wszystko do narzędzia matematycznego o nazwie Cosine Quantogram, takiego wykrywacza ukrytych modułów. No i co z tego wyszło? Wrocław w pierwszej połowie XIII wieku wytyczano stopą reńską, taką jednostką miary, która miała 31 cm i 4 mm. Najczęściej stosowany moduł to 60 stóp, czyli około 19 metrów. Tyle miała przeciętna działka przyrynkowa w najstarszej części miasta. Co ciekawe, to wciąż taka bardzo ludzka szerokość. Współczesne normy dla zabudowy szeregowej mieszczą się w podobnym zakresie. Średniowieczni urbaniści mieli więc intuicję godną współczesnych planistów. Dzisiaj granica działki to rzecz święta. W XIII wieku no niekoniecznie to była sprawa płynna. Dopóki domy były drewniane, granice przesuwano bez większych emocji. A gdy zaczęto budować z cegły, prawo dopuszczało sytuacje, które dziś skończyłyby się awanturą na pół osiedla. Jeżeli sąsiad nie chciał dorzucić się do wspólnego muru, inwestor mógł postawić go dwie cegły w głąb działki sąsiada. To około 60 cm przesunięcia. No, dla badaczy spora anomalia, dla średniowiecznych mieszczan normalka. Zespół badawczy musiał więc odsiać wszystkie późniejsze przesunięcia, podziały i nadbudowy, a pomogły im skanery laserowe całych miast, modele 3D, mapy archiwalne, wyniki wykopalisk i wspomniany już kwantogram, który wyłapywał powtarzające się szerokości działek. Dzięki temu udało się ustalić, że Wrocław, Ziębice i Paczków korzystały z systemu opartego na stopie reńskiej. W młodszych miastach pojawiła się później stopa chełmińska. Dlaczego to wszystko jest ważne? Bo pokazuje, że średniowieczne miasta nie powstawały chaotycznie. To była świadoma inżynieria oparta na modułach i proporcjach, które, co zaskakujące, mieszczą się w zakresie 5,5 do 11 metrów, czyli dokładnie takim, jaki stosuje się dzisiaj w nowoczesnym budownictwie. Czyli średniowieczni mierniczy nie tylko wiedzieli, co robią, robili to tak dobrze, że ich rozwiązania przetrwały do XXI wieku.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Teraz w programie ja słyszałeś, że zabieram was w podróż do Afryki. I to bez paszportu i nawet bez wyjeżdżania z Wrocławia. Pewnie się domyślacie, że chodzi o Afrykarium. Największe oceanarium w Polsce i jedyny tego typu obiekt na świecie poświęcony wyłącznie afrykańskim ekosystemom wodnym i przybrzeżnym. Oficjalnie otwarte 26 października roku 2014 od razu stało się jednym z symboli Wrocławia i jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji ogrodu zoologicznego. To nie jest zwykłe akwarium z rybkami, to jest prawdziwa podróż przez różnorodne środowiska Afryki, od słonej rafy koralowej po tropikalne dżungle i chłodne wybrzeża. Afrykarium podzielono na kilka fascynujących stref, które prowadzą nas krok po kroku przez wodne i półwodne światy Czarnego Lądu. Mamy Morze Czerwone i jego rafy koralowe, pełne kolorowych ryb i żółwi pustynnych. Afrykę Wschodnią, tutaj spotkamy hipopotamy nilowe, mrówniki i dziwaczne golce, a także ryby endemiczne z jezior Tanganyika i Malawi. Kanał Mozambicki z 18-metrowym przezroczystym tunelem, przez który przepływają rekiny i płaszczki, jak w dobrym filmie przygodowym. Jest też wybrzeże szkieletów z pingwinami przylądkowymi i kotikami afrykańskimi oraz innymi morskimi mieszkańcami. No i oczywiście dżungla nad rzeką Kongo, gdzie krokodyle nilowe i powolne manaty żyją pośród tropikalnej roślinności. A każda strefa jest jak mały, klimatyczny światek pełen niespodzianek, no i każdy z nich warto odkryć powoli i z ciekawością. W Afrykarium zobaczymy zarówno wodne spektakle, jak i urocze spotkania oko w oko z mieszkańcami Afryki, takimi jak hipopotamy nilowe, niby takie wielkie kluchy, a pod wodą poruszają się z gracją nie do opisania. Są rekiny i płaszczki fascynujące w majestatycznym kanale. Są kolonie pingwinów przylądkowych, które uwielbiają błysk wody i zabawę. No i manaty, wyjątkowo urocze, łagodne syreny z Afryki. No i oczywiście cała feria barw tropikalnych ryb, żółwi, krokodyli, mrówników, których tysiące można podziwiać podczas spaceru w Afrykarium. Teraz trochę liczb. Afrykarium ma ponad 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i mieści około 15 milionów litrów wody. To tyle, ile zmieściłoby się w 6 basenach olimpijskich, a wszystko to w jednym eleganckim czarnym budynku, który wygląda trochę jak wielka skrzynia na tajemnicze skarby. Afrykarium odwiedza ponad 1 000 000 osób rocznie. W środku żyje ponad 200 gatunków zwierząt. Największy basen ma 3 miliony litrów wody, a temperatura w niektórych strefach sięga 30 stopni Celsjusza, więc zimą to jest idealne miejsce, żeby udawać, że jest się na wakacjach. No a na koniec ciekawostka, którą uwielbiają przewodnicy. Podczas budowy Afrykarium zużyto tyle stali, że można by z niej postawić mały most na Odrze. A ilość wody, którą trzeba było wlać do zbiorników, sprawiła, że napełniano je przez kilka dni bez przerwy. Afrykarium to nie tylko oceanarium, to jest prawdziwa opowieść o Afryce, o jej wodach, klimatach, zwierzętach. No i podróż, która zabiera nas w odległe światy, mimo że wcale nie ruszamy się z Wrocławia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Jeżeli kiedykolwiek spacerowaliście nocą po Wrocławiu i mieliście wrażenie, że nagle trafiliście na plan filmu z lat 70., to najprawdopodobniej znaleźliście się na podwórku przy ulicy Ruskiej 46. A tam czeka na was Galeria Neonów, jedno z najbardziej fotogenicznych, najbardziej instagramowych miejsc w mieście. Galeria Neonów we Wrocławiu. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. Ruska 46 to nie jest zwykłe podwórko, to scena, muzeum, galeria. No i w ogóle tak troszkę wehikuł czasu, wszystko w jednym, a zaczęło się od jednego uratowanego szyldu. W 2005 roku Tomasz Kosmalski, miłośnik neonów, kupił stary szyld sklepu cukierniczego, który miał trafić na złom. Szyld, nie sklep. I tak od jednej świecącej rury narodziła się idea ocalenia neonów, które przez dekady zdobiły wrocławskie ulice. Dzisiaj to już kilkadziesiąt odrestaurowanych neonów, każdy z własną historią, charakterem, temperamentem, no i kolorem. Galeria Neonów znajduje się w miejscu nieprzypadkowym. W latach 60. działała tutaj firma Reklama, największy producent neonów na Dolnym Śląsku. Można więc powiedzieć, że te świetlne szyldy wróciły do domu, troszkę na emeryturę, troszkę jak emeryci, którzy po latach pracy wracają na stare śmieci, ale ciągle mają ochotę błyszczeć i coś znaczyć. A błyszczą, lśnią, świecą naprawdę. Wśród najbardziej rozpoznawalnych neonów znajdziecie m.in. neon Wrocław Główny. Ogromny, czerwony szyld, który kiedyś witał podróżnych na dworcu. Kino Warszawa. Wspomnienie pierwszego powojennego kina we Wrocławiu. No i oczywiście napis Galeria Neon Sight na dachu. Taki napis, który nie pozwala pomylić tego miejsca z żadnym innym. Ale Galeria Neonów to nie tylko muzeum pod chmurką, to żyjące, tętniące energią centrum kultury. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, wydarzenia artystyczne, spotkania, a wokół działają pracownie, galerie i teatr. To jest miejsce, które przyciąga artystów, turystów, ale też mieszkańców i w ogóle wszystkich, którzy lubią, gdy się świeci, i to nie tylko metaforycznie. Atmosfera tutaj to mieszanka miejskiego klimatu, street artu i takiej artystycznej bohemy. Ściany wokół neonów często zdobi graffiti, a sama galeria sama w sobie stała się miejscem spotkań, spacerów i tak dalej. Nie brakuje tu też lokalnych miejscówek, kawiarni, klubów i barów, które działają w bezpośrednim sąsiedztwie galerii. Po neonowym spacerze można więc usiąść, napić się czegoś, zjeść, pogadać albo przemyśleć i powspominać. Co ważne, wstęp jest wolny. Można przyjść o dowolnej porze, zrobić zdjęcie, posłuchać muzyki z pobliskich klubów, albo po prostu usiąść i wczuć się w klimat dawnego Wrocławia. Niepodrabialny klimat. Jeżeli jeszcze nigdy nie trafiliście na Ruską 46, to koniecznie dopiszcie Galerię Neonów do listy miejsc must see, no bo są miejsca, które trzeba, po prostu trzeba zobaczyć, najlepiej oczywiście po zmroku.

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu. Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

Jeden z obowiązkowych punktów każdej wycieczki we Wrocławiu i do tego świetna historia w tle, nie tylko dla turystów, ale i dla nas, mieszkańców. Bardzo interesująca. O czym mowa? O hali stulecia w tym wydaniu programu A Słyszałeś, Że. Jak to się zaczęło? Ponad 100 lat temu, w latach 1911-13, Wrocław, wtedy jeszcze Breslau, postanowił uczcić setną rocznicę zwycięstwa nad Napoleonem oraz związaną z tym odezwę Fryderyka Wilhelma III. I z tej idei narodził się projekt monumentalnej hali zaprojektowanej przez wybitnego architekta Maxa Berga. Już sama budowa była nowatorska. Architekt postawił na żelbet, robotnicze mury bez ozdobników, które miały mówić same za siebie. No i to zadziałało. Wkrótce hala stała się jednym z pierwszych tak odważnych przykładów wykorzystania betonu w historii architektury. Pierwotnie hala miała być miejscem wielkiej wystawy stulecia, łącząc funkcje wystawowe, sportowe i rozrywkowe, a z czasem przestrzeń ta zaczęła żyć własnym życiem jako miejsce koncertów, targów, imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych, zresztą sami wiecie najlepiej. Dzisiaj jest dla Wrocławia tym, czym dla całego świata są zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Hala też tam jest, stało się tak w roku 2006. Hala nie stoi osamotniona, w jej kompleks wkomponowano pergole, fontanny, zielone tereny spacerowe, a także pawilon czterech kopuł, czyli japoński ogród. Wszystko to sprawia, że miejsce to idealnie łączy historię z nowoczesnym życiem miasta, od spaceru po świecie architektury po relaks na ławeczce w cieniu pergoli. Budowa trwała zaledwie 14 miesięcy, a efekt? Kopuła o średnicy 65 metrów, największa na świecie w chwili powstania. Cała hala ma 42 metry wysokości i mogła pomieścić 10 tysięcy osób. A do tego jej wnętrze rozświetlały rzędy okien ukrytych między żebrami konstrukcji, tworząc efekt, który do dzisiaj robi wrażenie. Prace ruszyły w maju 1911 roku, a już w grudniu 1912 konstrukcja kopuły była gotowa i to wcześniej niż planowano. Największa wówczas kopuła na świecie miała ponad 65 metrów średnicy. 20 maja 1913 roku obiekt został oficjalnie otwarty. Hala stulecia, znana wtedy jako Jahrhunderthalle, miała służyć jako przestrzeń wystawowa, miejsce wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Jej ogromna przestrzeń pozwalała pomieścić nawet 10 tysięcy osób, zarówno na widowni, jak i podczas wielkich wystaw w centralnej części budynku. Po II wojnie światowej, gdy Breslau stało się polskim Wrocławiem, obiekt używano pod nazwą Hala Ludowa, a potem wrócono do oryginalnej historycznej nazwy Hala Stulecia. To jeszcze podsumujmy. Hala Stulecia we Wrocławiu, początkowo nazywana Jahrhunderthalle, potem od 1945 Hala Ludowa,

to hala widowiskowo-sportowa ekspresjonistyczna, wzniesiona w latach 1911-1913. Według projektu Maxa Berga hala położona jest na Wielkiej Wyspie przy Parku Szczytnickim na osiedlu Dąbie. I jeszcze ciekawostka na koniec, sam budynek i jego otoczenie występuje w wielu filmach i serialach. Można to zobaczyć m.in. w filmie Igrzyska Śmierci.

0: Gra FM.
1: Reklama.
2: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
3: Spędź weekend majowy z festiwalem roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Gdyby Wrocław miał wybrać swojego ambasadora od spraw romantycznych, spacerów, historycznych opowieści i zdjęć, które zawsze wychodzą dobrze, no to bez wahania byłby to Most Tumski, ten niepozorny zielony mostek łączący Ostrów Tumski z Wyspą Piasek. I właśnie Most Tumski jest bohaterem tego odcinka programu A Słyszałeś, Że. Powstał w XIX wieku, zastępując wcześniejszą drewnianą konstrukcję. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że z czasem stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Cofnijmy się jednak do początku. Jeszcze raz, Most Tumski łączy Wyspę Piaskową z Ostrowem Tumskim, czyli najstarszą część Wrocławia, miejscem, gdzie w X wieku rodziło się miasto. Przeprawa istniała tu już w średniowieczu. Najpierw był most drewniany, który przez wieki naprawiano i przebudowywano, a obecna konstrukcja jest stalowa i pochodzi z roku 1889. Most ma konstrukcję kratownicową i opiera się na masywnych ceglanych przyczółkach. Co ciekawe, pierwotnie był mostem drogowym, ale dzisiaj służy wyłącznie pieszym i rowerzystom. Przy wejściu na most od strony Wyspy Piaskowej stoją dwie rzeźby: świętego Jana Chrzciciela i świętej Jadwigi Śląskiej. I to nie jest przypadek. Ostrów Tumski przez wieki był centrum władzy kościelnej, a most stanowił symboliczne przejście z części świeckiej miasta do części duchownej właśnie. Dawniej, przekraczając te granice, należało zdjąć nakrycie głowy na znak szacunku. Most Tumski przetrwał II wojnę światową, choć okolice Ostrowa Tumskiego zostały poważnie zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau. Sama konstrukcja mostu ocalała, a po wojnie była remontowana i wzmacniana. W XXI wieku przeprowadzono gruntowną modernizację, żeby zabezpieczyć ją przed korozją i przeciążeniem. No właśnie, skoro mowa o przeciążeniu, nie sposób pominąć słynnych kłódek zakochanych. Przez lata pary przypinały je do balustrad jako symbol trwałej miłości, aż w pewnym momencie było ich tak dużo, tysiące sztuk, że zaczęły realnie obciążać konstrukcję i jej zagrażać. W 2019 roku większość kłódek usunięto podczas remontu, żeby chronić zabytek. Most Tumski ma też wyjątkowy klimat po zmroku. Znajduje się w sąsiedztwie latarni gazowych, które na Ostrowiu Tumskim są do dziś ręcznie zapalane przez latarnika. Jak w Małym Księciu. To jedna z nielicznych takich tradycji w Europie. Wieczorem most i katedra świętego Jana Chrzciciela tworzą niemal filmową scenerię. Długość mostu to około 52 metrów. Nie jest więc rekordzistą pod względem rozmiarów, ale pod względem znaczenia raczej tak. Most Tumski to połączenie inżynierii XIX wieku, średniowiecznej tradycji i współczesnej turystycznej energii. To miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, gdzie studenci, turyści, duchowni i zakochani idą tą samą drogą. Więc kiedy następnym razem będziecie w tym miejscu, zatrzymajcie się na chwilkę na środku mostu, spójrzcie w stronę katedry, potem w dół na Odrę, bo Most Tumski to nie tylko przejście z punktu A do punktu B, to kawałek historii, który wciąż żyje.
1: Radio Gra FM.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: Lidl.pl i na stacjach MOL.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Lubisz lody?
5: Lubię.
4: Ja lubię owocowe.
5: A ja śmietankowe.
4: Na patyku.
5: Z pudełka.
4: A chcesz spróbować moich?
5: A ty moich?
6: Koral. Przełamuje lody.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

do skrzyżowania z ulicą Szachistów na północnym zachodzie to 6 km 100 metrów. Najdłuższa ulica we Wrocławiu. Osobowicka, do końca wieku XIX nazywana Oswicer-Szosse, później Oswicer-Strasse, łączyła ze sobą dawną podwrocławską wieś Rosenthal, czyli dzisiejszą Różankę, oraz Polinkę Aker, czyli Polinkowe Pola, dzisiejszą Polankę, z wsiami Oswic, Osobowice i Ransen, czyli Rędzin. Poprzez przeprawę przez Odrę przy Polinkowych Polach droga ta miała połączenie z Wrocławiem. Wzdłuż ulicy na przełomie XIX i XX wieku wybudowano, głównie w obrębie osiedla Osobowice, czynszowe kamienice i wille. Tu znalazły swoje miejsce też establishment Wiesenheim-Baude, czyli Osobowicka 59. Dziś zlokalizowany jest tu zarząd cmentarza. Restauracja Schillergarten, Garten und Tanzsalon, czyli restauracja, ogród i salon taneczny Knabego. Przy Osobowickiej zlokalizowana była również Dampferhaltestelle Oswic, czyli przystań parowców na Osobowicach, a przy niej restauracja Hoffmana. Na posesjach 112-114 mieścił się tutejszy folwark. W 1928 przy ulicy Osobowickiej nr 48 wybudowano halę sportową, a obok niej na nadodrzańskim polderze organizowane były w latach 30. XX wieku filady wojskowe. Zabudowa ulicy Osobowickiej niemal nie ucierpiała oblężenia miasta w 1945 roku. Po wojnie przez ponad pół wieku, do czasu wybudowania w 2004 roku mostu milenijnego, ulica wciąż miała znaczenie wyłącznie lokalne. Równocześnie z budową tego mostu przedsięwzięto generalny remont połączony z poszerzeniem i przebudową profilu wschodniego odcinka Osobowickiej w związku z przewidywanym wzrostem ruchu samochodowego. To przypomnijmy, ta najkrótsza ma tylko 33 metry, to ulica Jana Żiżki. Najdłuższa jest ulica Osobowicka, mająca 6 km 100 metrów długości. Ale znajdziemy jeszcze kilka innych ulic naj. Ulica o najkrótszej nazwie to ulica Róż. Te trzy literki na szyldzie można znaleźć na Brochowie. Najdłuższa natomiast nazwa ulicy we Wrocławiu to Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i mieści się na Gondowie.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Link

Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś Że, w którym lepiej poznajemy Wrocław, a dzisiaj będziemy wysoko zadzierać głowę, bo przyjrzymy się najwyższym budynkom we Wrocławiu. Mamy ich sporo, ale skupmy się na pierwszej piątce i od razu lecimy z miejscem piątym. To budynek Artefakt przy ulicy Wielkiej. Jego wysokość to 64 metry, oddany do użytku w roku 2021. Czwórka to niedawne miejsce trzecie, czyli Dom Akademicki Ołówek przy Placu Grunwaldzkim. Zbudowany w roku 1980, wysokość 70 metrów. Ma 19 kondygnacji, a w budynku mieści się 236 pokoi. W samym akademiku znajduje się klub, bufet, miejsce do nauki i oczywiście sala telewizyjna. Dom został zbudowany wraz z sąsiadującą Kretką, ale o tym za chwilę. Architektami kompleksu byli Krystyna i Marian Barscy w 1982 roku. I Kretka, i Ołówek zdobyły nagrodę drugiego stopnia ministra budownictwa i gospodarki przestrzennej. Na miejscu trzecim znajduje się Quorum, albo Kworum, jak wolą inni, czyli jeden z kompleksów budynków typu Mixed Use we Wrocławiu, konkretnie to jest Quorum C. A obiekt znajduje się przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 34 na osiedlu Szczepin nad brzegiem Odry. W ramach projektu powstały m.in. dwa wieżowce o wysokości 140 i 73 metrów. Wyższa wieża ma właśnie 73 metry wysokości. 23 kondygnacje mieści ten budynek. Miejsce drugie to wspominany już Dom Akademicki Kretka przy Grunwaldzkiej. 85 metrów do dachu, wysokość całkowita to już 106 metrów. To akademik koedukacyjny. Każdy moduł składa się z dwu lub jednoosobowych pokoi, łazienki, a także aneksu kuchennego. Jeżeli chodzi o numer jeden, chyba wszyscy zgadują bez większego problemu. Najwyższy budynek we Wrocławiu to Sky Tower. Neomodernistyczny, jak to określają, wieżowiec stanowiący wraz z dwoma sąsiadującymi budynkami kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny, a znajduje się na osiedlu Południowym.

0: Nie w miejscu rozebranego Poltegoru pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich, Wielką, Gwiaździstą i Szczęśliwą. W latach 2011-2022 był to najwyższy budynek w Polsce w kategorii wysokość do dachu. Obecnie Sky Tower jest drugi po Warso w Warszawie, oczywiście. Wysokość do dachu to nieco ponad 205 metrów, wysokość całkowita 212 metrów. Budynek mieści 51 kondygnacji. Budowę rozpoczęto już w 2007 roku, skończono w maju 2012. To jeszcze raz w skrócie, najwyższe budynki we Wrocławiu to na miejscu trzecim Quorum C przy ulicy Sikorskiego, 73 metry wysokości. Na miejscu drugim dom akademicki Kredka, 106 metrów, zbudowany w 1980. I numer jeden to ciągle Sky Tower, 212 metrów wysokości.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
1: Po reklamie.

To Roxy w Radiu Gra. No i znowu mamy niedzielne popołudnie. Dopiero co zaczynaliśmy razem majówkę, to już pora razem ją kończyć. No, szkoda, że wszystko co fajne jakoś tak biegnie zdecydowanie szybciej. Też tak macie? W takim razie postarajmy się, żeby końcówka majówki była przyjemna. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: dla ciebie.
1: Escucha el ritmo.

0: Lady Punk z nami po południu. W kalendarzu maj mówią, że najpiękniejszy miesiąc w roku, a w tym najpiękniejszym miesiącu obchodzimy Światowy Dzień Hasła. Jakie jest najpopularniejsze hasło na świecie? No, okazuje się, że kreatywność kończy nam się szybciej niż ketchup w majówkę. Zaraz wracamy do tematu.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: No i tak pięknie Lionel Richie w tę majówkę w Radiu Gra. A jak tam u was z hasłami do banku czy do ulubionego sklepu? Okazuje się, że my Polacy mamy do haseł podejście na totalnym luzie. Aż 60% z nas jako hasło wybiera imię, datę urodzin albo imię psa, kota lub partnera. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
0: A jak już komuś bardzo nie chce się kombinować z hasłem, no to 1, 2, 3, 4, 5, 6 rozwala system i to jest najpopularniejsze hasło świata. Serio. Eksperci mówią, hasło powinno mieć minimum 12 znaków, czyli koniec z 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale spokojnie 6, 5, 4, 3, 2, 1 też nie przejdzie.

0: Backstreet Boys u nas. Wracacie z długiego weekendu? Uważajcie z prędkością, bo policja majówki nie ma, no i kontroluje zarówno waszą prędkość na drogach, jak i trzeźwość. Patrzcie też w lusterka, bo motocykliści już opanowali ulicę, a pogoda kusi, żeby odrobinę mocniej wcisnąć pedał gazu. Nie dajcie się tym pokusom.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit. Na planie dajesz z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral. Po reklamie.
1: Słuchasz radia. Gra

0: Calvin Harris przed 14 w Radiu Gra. W majówkę patrzymy na grille, ale czasem warto podnieść głowę i pogapić się w niebo. Dlaczego? A bo przez najbliższych kilka dni będzie można zobaczyć spadające gwiazdy, czyli meteory z roju Eta Akwarydów. Swoje maksimum osiągną w nocy z 5 na 6 maja, a to oznacza, że wtedy zobaczymy nawet do 60 spadających gwiazd na godzinę. No słuchajcie, nie można tego przegapić, bo pomyślcie, ile życzeń będzie można sobie wtedy spełnić.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Let's go, girls.

Majówka sobie powoli płynie, mamy niedzielne popołudnie, dzisiaj trzeci dzień maja, są tacy, którzy w pracy, no i tacy, którzy cieszą się jeszcze tą majówką. Jesteśmy z wami bez względu na to, co teraz robicie. Nawet jak jesteście w pracy, no to warto zrobić sobie małą przerwę, no i nacieszyć się tym majowym słońcem. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

0: Modern Talking z nami w to niedzielne popołudnie. Majówka w butelce. No weź się tam, człowieku, upakuj z tą kiełbasą, grillem i całym tym towarzystwem. Brzmi niewiarygodnie, ale w dzisiejszych czasach chyba nic nie powinno nas już zdziwić. Jak to wszystko ogarnąć? Do tematu majówki i butelki na pewno jeszcze wrócimy.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dany w Radiu Gra. Majówka, czas lenistwa, wyjazdów, odpoczynku i niezdrowego jedzenia. No, nie chcę być inaczej. Tu hamburger, tam goferek, to pizzunia, a kalorie niestety lecą. Jak byłoby cudnie, gdyby to, co dobre, było bezkaloryczne, prawda? No i uwaga, teraz jest. Znana marka wypuściła na rynek nowe perfumy o zapachu coli i pizzy margherita. Na przykład takie pizzowe pachną jak miks bazylii, sosu pomidorowego i drzewa sandałowego. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
0: No, chociaż bądźmy uczciwi, bo żadne perfumy nie przebiją aromatu karkówki z grilla z ogóreczkiem i musztardą.

0: No i całkiem fajnie nam się rozkręca. Maturzyści dzisiaj jeszcze odpoczywają, ale już po weekendzie się zacznie. No, nie zazdrościmy, ale oczywiście trzymamy kciuki. Dobrze, już ani słowa o nauce. Na razie cieszmy się wszyscy weekendem, póki jeszcze nam trwa.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.

0: Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
0: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

No i wspólnie rozpoczynamy kolejną godzinę. I jeszcze na początku tygodnia pogoda miała być bardziej jesienna, a tu proszę bardzo, w wielu miejscach w kraju temperatura dotarła do 25 stopni. Taki wypas. Sylwia Pawłowska, jesteśmy dokładnie na finiszu majówki. No i jak tam nastroje? Mam nadzieję, że grille cały czas jeszcze smakowicie dymią.

0: No i takie kawałki to my bierzemy całymi koszykami. Ann Winsborn w Radiu Gra. Znikające skarpety. Znacie problem? No, chyba każdemu się przytrafiło, że wrzuca do pralki dwie, a wyciąga jakimś magicznym trafem jakoś tak nie do pary. Badacze też się zainteresowali i zaraz wam powiemy, co im wyszło. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz.

0: Ekspert.pl. Bons Media Ekspert, taniej masz. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Gorąco?

0: polska.pl i na stacjach MOL.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: No i tak wam gramy dla tych, co w domu, pracy i samochodzie. Zaginione skarpety. Temat bardzo tajemniczy, bardziej niż trójkąt bermudzki. Statystyki nie kłamią. Każdy z nas gubi przeciętnie 15 skarpet rocznie. Gdzie się podziewają? Badacze twierdzą, że część znika jeszcze przed startem pralki. No i później żyje sobie własnym życiem. A reszta podobno wpada między bęben wewnętrzny, a zewnętrzny bęben pralki. Jaka jest rada? Albo kupować tylko czarne skarpety tej samej firmy, no i wtedy wiadomo, problem zniknie, albo nosić kolorowe skarpety nie do pary.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Kolorowe nie do pary. No to nawet ostatnio stało się modne i już chyba wiadomo dlaczego.

0: Gromi i Lukas Majer w Radiu Gra. Majówka równa się grillowanie, a grill kojarzy się z mięsem, kiełbasą czy kaszanką zwaną kiszką. W takim razie, czy grill może być fit? Otóż może, wystarczy zadbać tylko o świeże warzywa, chude mięso czy ryby. Marynaty i przyprawy najlepiej przygotować samemu, no bo wiemy wtedy, co tam wrzucamy. A poza tym należy unikać przypiekania potraw. No ale co zrobić, kiedy takie chrupiące i spieczone smakuje najlepiej?
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
4: Po reklamie.
5: To jest gra.

0: Ech, ta gitara robi robotę. To Santana w Radiu Gra. Kończymy wspólnie tę godzinę i powoli zamykamy tę majówkę. Ale jedni kończą, a inni zaczynają. Zwierzaki w Tatrach budzą się z zimowego snu. Tym razem wspólnie popodglądamy sobie świstaki. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Jest Velvet z nami w Radiu Gra. Mamy 3 maja, ale kto by to liczył? Po tylu wolnych dniach można się już naprawdę pogubić, czy to jeszcze piątek, czy to już niedziela. Jednak nie chce być inaczej, to już końcówka majówki, proszę Państwa, więc warto te ostatnie godziny dobrze wykorzystać.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra FM.
0: Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. No, szkoda tej majówki, szkoda, szkoda.
2: Fonsi! Diwa!

0: Queen w Radiu Gra. No, przy takim kawałku to chciałoby się tak trochę depnąć, prawda? Ale nie wolno, nie wolno. Uważajcie na drogach. Policja majówki nie ma, no i przez cały czas kontroluje zarówno waszą prędkość, jak i waszą trzeźwość. Jedźcie ostrożnie, żeby bezpiecznie dojechać do domu.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: Kult tak słodko w radiu gra. Majówka jeszcze trwa. Pamiętajcie, że jednak nie samym grillem człowiek żyje. Warto wyjść na rower, rolki, pograć w piłkę, pójść na spacer, a może wybrać się na wycieczkę. No, w końcu dookoła mamy wszystko to, czego tak naprawdę nam potrzeba. A dzisiaj dodatkowo dzień bez komputera, więc zamykamy laptopy. No i cieszymy się jeszcze tą majówką.
1: Radio Gra FM.
0: Dokładnie tak, wyciśnijcie ją jak cytrynę, bo kolejna taka majówka dopiero za rok.

0: Niedziela gra, a Tatrzański Park Narodowy informuje, że świstaki wykopują się ze swoich nor, no i zaczynają świstaczy okres reprodukcyjny. Sprawa jest niezwykle poważna, dlatego turystów uprasza się o ciszę, spokój i niełażenie poza szlakami. No, wiadomo, nikt nie lubi, jak mu się w tych sprawach przeszkadza.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
6: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
5: Dołączasz?
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2!
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Lubisz lody?
14: Lubię.
13: Ja lubię owocowe.
14: A ja śmietankowe.
13: Na patyku.
14: Z pudełka.
13: A chcesz spróbować moich?
14: A ty moich?
13: Koral.

0: Ależ ładnie. IREM w Radiu Gra. Majówka to czas, kiedy większość z nas otwiera sezon grillowy. No to sprawdźmy, co Polacy najchętniej w tym roku wrzucali na grilla. Uwaga, królową rusztu tradycyjnie zostaje kiełbasa. Brawo, tu bez niespodzianek. Zaraz za nią ścigają się kurczak, karkówka i kaszanka. Jeżeli chodzi o dodatki, ketchup w ataku, za nim sos czosnkowy. No i na trzecim miejscu ląduje musztarda, no ale ktoś podium zamknąć musi.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
14: Po reklamie.

Lidia Pawłowska. Dzień dobry, witajcie po 17 w Radiu Gra, a dzisiaj mamy dzień słońca. Słońce świeci dzisiaj w Byku, no i zostanie z nami do godziny 20.06. No to wyciśnijcie z tych kilku godzin i z tego słońca tyle witaminy D, ile się jeszcze da.

0: szefie Céline Dion w Radiu Gra. Czy Polacy lubią grillować? No, tu wiadomo, odpowiedź brzmi tak, no bo grill to nasz sport narodowy. A gdzie najchętniej grillujemy? Są i takie badania, zaraz do nich przejdziemy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
12: Gotowi na majówkę?
13: Tak!
12: Hamak?
13: Jest!
12: Grill?
13: Jest!
12: Zdrabki i gry Lotto?
13: Są!
14: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Yes. Mabel, come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Na EPM i ATB w Radiu Gra. Dosłownie wczoraj mieliśmy dzień grilla, a grillowanie to obok piłki nożnej, tenisa czy skoków narciarskich ulubiony sport narodowy Polaków. Grillujemy wszędzie i zawsze, a gdzie najchętniej? Okazuje się, że najchętniej na działkach i we własnych ogrodach, a później w kolejności są plaże, jeziora i parki miejskie. Pamiętajcie jednak, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Nie róbmy tego na pewno na balkonach w blokach, no bo tam nie wolno. Także grillujemy z głową, no i z cebulką, wiadomczak.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
0: A do tej cebulki i tego grilla bledka wchodzi idealnie.

0: Niedzielne popołudnie trwa. Kto ma majówkę, ten pewnie szczęśliwy, a kto nie ma, to znaczy, że jego praca jest ważna dla innych. Policja dzisiaj nie odpoczywa, także przypominamy, patrole sprawdzają, jak wam idą powroty do domu, co tam z prędkością, co z trzeźwością. Także dziś na drogach pełen monitoring, więc uważajcie na liczniki, no i bezpiecznie wracajcie do domu z Radiem Gra.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać: potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
14: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
13: Dołączasz?
15: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy: mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Po reklamie.

0: płynie długi weekend już prawie na mecie. Grillowana kiełbasa i karkówka przechodzą powoli do historii, a niejedna impreza kończy się właśnie wspólnym szukaniem kurtki po całym ogrodzie. Oj, czasami po takim intensywnym weekendzie powrót do pracy brzmi trochę jak urlop.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów SpeedTest.net i SpeedTest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu stacja Wrocław na Dodrze to miejsce o bogatej historii i niebanalnej architekturze, pełniące ważną funkcję w codziennych podróżach mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Odkąd w drugiej połowie XIX wieku przywitała pierwszych pasażerów, nieprzerwanie pozostaje kluczowym punktem na kolejowej mapie Dolnego Śląska. Wrocław na Dodrze to przedostatni z normalnotorowych dworców, jakie powstały w granicach stolicy Dolnego Śląska. Ten ważny przystanek na mapie miejskiego i regionalnego ruchu kolejowego swoich początków sięga roku 1868, gdy powstał według projektu Hermanna Grapowa. Zdarza się, że Grapow bywał mylony z Wilhelmem Grapowem, architektem dworca kolei górnośląskiej, który już w roku 1857 stworzył obecny Wrocław Główny. Położony przy placu Powstańców Wielkopolskich, na jednym z najbardziej klimatycznych wrocławskich osiedli nad Odrzu, dworzec od dekad jest nie tylko punktem przesiadkowym, ale również symbolem postindustrialnej tożsamości miasta. Droga do powstania stacji Wrocław nad Odrze nie była usłana różami. Już w połowie lat 50. XIX wieku Kolej Opolsko-Tarnogórska intensywnie zabiegała o koncesję na wybudowanie linii kolejowej, która miałaby połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem. Kolej miała przebiegać przez Oleśnicę, Kluczbork i Lubliniec, jednak ostatecznie pierwszeństwo otrzymała Kolej Górnośląska, zarządzająca głównym wówczas dworcem. Zmiana nadeszła dopiero pod koniec szóstej dekady XIX wieku, kiedy to po wielu staraniach i kilku próbach podejmowanych we współpracy z nowo utworzonym Towarzystwem Kolei Prawego Brzegu Odry udało się uzyskać stosowną koncesję 13 listopada 1865 roku. Już w dwa lata później oba towarzystwa kolejowe połączyły siły, a w maju roku 1868 pierwszy pociąg wyruszył z Nadodrza do Oleśnicy przez Psie Pole. Jesienią tego samego roku, dokładnie 13 listopada, uruchomiono dalsze połączenie na trasie Wrocław-Fosowskie. Na tle innych stacji kolejowych wrocławskie Nadodrze wyróżnia się spektakularną architekturą oraz infrastrukturą komunikacyjną. Jednym z najciekawszych obiektów inżynieryjnych trasy wychodzącej z tej stacji jest stalowy most na Starej Odrze, spinający przez rzekę Kleczków i Karłowice w okolicy dzisiejszego Mostu Warszawskiego. Początkowo dworzec nosił długą nazwę Rechte Oder Ufer Torbahnhof, a później Breslau Oder Tech Or, czyli Wrocław Brama Odrzańska. Towarzystwo Kolei Prawego Brzegu Odry dalej przeprowadziło kolejne połączenia, łącząc Nadodrze z dworcem miejskim Kolei Prawego Brzegu Odry przez most na Odrze, blisko placu Orląt Lwowskich i ulicy Robotniczej, tworząc coraz gęstszą sieć komunikacyjną. Dworzec Nadodrze nabrał wyjątkowego znaczenia po zakończeniu II wojny światowej. W lipcu 1945 roku był pierwszym wrocławskim dworcem, który wznowił obsługę pociągów przybywających z kierunków wschodnich. Najważniejsza wtedy linia tramwajowa numer 1 połączyła Nadodrze z Biskupinem, najbardziej ocalałym z wojennej pożogi osiedlem Wrocławia. Charakterystyczne jest, że linia ta funkcjonuje do dziś, z trasą znacznie wydłużoną na północ. Architektoniczną perłą Nadodrza jest wykonany z czerwonej cegły nieotynkowany budynek dworca, który rozciąga się na niemal 200 metrów długości. Utrzymany w stylu historyzującym, popularnym w Niemczech lat 60. XIX wieku, obiekt składa się z trójkondygnacyjnego korpusu z trzema wyraźnymi ryzalitami. Środkowy z nich, czterokondygnacyjny, z monumentalnym arkadowym portykiem, nadaje mu reprezentacyjny charakter. Modernizację budynku przeprowadzano w kilku etapach. Pierwsze prace ruszyły w 1912 roku, a ostatnie duże zmiany nastąpiły już po I wojnie światowej, przekształcając tunele, perony oraz część towarową dworca. Obecnie Nadodrze jest przystankiem dla pociągów osobowych, pośpiesznych i Intercity niemal wszystkich największych przewoźników obsługujących Dolny Śląsk, PKP Intercity, Polregio, Kolei Dolnośląskich. Ze stacji odjeżdżają pociągi m.in. do Wrocławia Głównego, Bierutowa, Kluczborka, Krotoszyna, Oleśnicy, Ostrowa Wielkopolskiego, Trzebnicy czy Jelcza Laskowic. Co więcej, plac Staszica, znajdujący się przed budynkiem dworca Nadodrze, pełni funkcję drugiego mniejszego dworca autobusowego i jest kluczowym punktem przesiadkowym dla linii kursujących do miejscowości wokół Wrocławia. Przed laty z pobliskiego placu Strzeleckiego przez Nadodrze kursowała kolej wąskotorowa Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka. Jednak po 60. roku XX wieku linia ta została zlikwidowana, a stacja przy ulicy na Polance przeszła do historii. W roku 2000
2009 historyczny budynek dworcowy przeszedł na własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, by następnie stać się siedzibą Regionalnego Oddziału Przewozów Regionalnych. Nad Odrze to nie tylko dworzec, to żywe świadectwo przemian urbanistycznych, społecznych i komunikacyjnych Wrocławia. Jego monumentalna bryła, splątane dzieje oraz przyszłość wpisana w kolejne plany rewitalizacji sprawiają, że ten punkt miasta nieustannie pozostaje ważnym elementem wrocławskiego krajobrazu. Nawet 158 lat po otwarciu Wrocław nad Odrze nie zwalnia. Pozostaje miejscem, w którym historia spotyka nowoczesność, a kolejne pokolenia podróżnych tworzą nowe rozdziały miejskiej opowieści.

0: To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Poszukiwania jednego z najcenniejszych zabytków Wrocławia prowadzą prosto na plac Nankiera, gdzie katedra świętego Wincentego i świętego Jakuba budzi zachwyt i szacunek zarówno miłośników historii, jak i współczesnych mieszkańców miasta. To miejsce, w którym przez całe stulecia krzyżowały się losy władców, zakonników, wiernych i artystów, by dziś stać się duchowym centrum wspólnoty grecko-katolickiej. Początki świątyni sięgają połowy XIII wieku, kiedy książę Henryk Pobożny postanowił ufundować kościół i klasztor dla franciszkanów sprowadzonych z Pragi. Inicjatywa ta wyprzedziła swoją epokę. Pierwsze przekazy o franciszkanach we Wrocławiu pojawiały się już w Codex Diplomaticus Silesiae z roku 1234, a początki budowy datowane są nawet na lata 1232 lub 1234. Wielka historia rozpoczęła się wraz z utworzeniem prowincji czesko-polskiej franciszkanów podczas kapitularza w Pradze w lipcu 1238 roku. Już rok później kapituła odbyła się we Wrocławiu z udziałem prowincjała Tworzymira. Pierwotna świątynia powstała w stylu romańskim, a jej krypta bardzo szybko stała się miejscem pochówku fundatora Henryka Pobożnego, który zginął w 1241 roku w bitwie z Mongołami pod Legnicą. Niedługo po ukończeniu kościoła, będącego już trójnawową halą z jedno- lub dwuprzęsłowym prezbiterium, we wnętrzu ogłoszono przywilej lokacyjny Nowego Miasta na prawie Magdeburskim. Wydarzenie przełomowe dla rozwoju Wrocławia. Historyczne źródła wspominają o tym wydarzeniu w grudniu 1261 roku. XIV i XV wiek przyniosły świątyni bogate przemiany. Brak środków powodował, że przebudowa i rozbudowa przebiegała etapami, jednak efekty przekroczyły oczekiwania fundatorów. Wyrosła nawa główna o długości 77,5 metra i wysokości 23 metrów, podziwiana do dziś jako przykład śląskiego gotyku. Nietypowo jak na Europę Środkową, czworobok klasztorny przylegał do kościoła od północy. Renesans i wczesny barok przyniosły rewolucyjne zmiany w społecznościach zakonnych. Franciszkanie pod wpływem reformacji częściowo przyjęli protestantyzm bądź opuścili miasto. Ostatecznie w 1529 roku przenieśli się do kościoła świętej Doroty. Opuszczone mury przyjął zakon Norbertanów, premonstratensów, którzy po decyzji Rady Miejskiej co do wyburzenia ich wcześniejszego klasztoru przenieśli się tutaj i już w czerwcu 1530 roku poświęcili świątynię swojemu patronowi z Ołbina, świętemu Wincentemu. Kolejne stulecia były czasem barokowych przeobrażeń. Między 1662 a 1674 rokiem kościół zyskał bogate wyposażenie. Wspaniały nowy ołtarz został wykonany przez Franza Zellera i Georga Czermaka. Za rządów opata Andreasa Gebela rozpoczęto ambitną przebudowę klasztoru, a już w latach 1723-1727 przy południowej elewacji powstała kaplica Matki Boskiej Bolesnej, dziś Najświętszego Sakramentu, autorstwa Christopha Hacknera. W wieku XIX, po sekularyzacji zakonów w 1810 roku, kościół stał się świątynią parafialną, a dawny klasztor zamieniono na sąd. Ślady przemian docierają aż do dnia dzisiejszego. Zespół poklasztorny dziś mieści Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przemiany światopoglądowe i społeczne po upadku komunizmu doprowadziły do tego, że w 1997 roku papież Jan Paweł II wspólnie z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem przekazali świątynię kościołowi grecko-katolickiemu, nadając jej rangę katedry eparchii wrocławsko-gdańskiej. Ostateczne prace restauracyjne trwały do końca 1999 roku. Parafia grecko-katolicka istnieje we Wrocławiu od 1956 roku, będąc częścią dynamicznie rozwijającej się eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Obiektem o wyjątkowym znaczeniu dla historii katedry jest dobudowana do południowej nawy w latach 1723-1728 kaplica Hochberga. Stała się ona dziełem życia opata Ferdynanda Hochberga, który zapragnął znaleźć tu wieczny spoczynek. Prace projektowe zlecono Christophowi Hacknerowi, a wnętrze wypełniły rzeźby Jana Jerzego Urbańskiego oraz kamienne ozdoby z warsztatu Jana Adama Karingera. Monumentalna krata zachwyca do dziś jako arcydzieło kowalstwa. W ołtarzu umieszczono 15-wieczną pietę, a elewacje zewnętrzne zdobią rzeźby Matki Boskiej, świętej Barbary i świętego Jana Nepomucena. Niestety wojna nie oszczędziła kaplicy. Bombardowania 1945 roku zniszczyły niemal całe wyposażenie, sklepienia kopuły, polichromie i rzeźby. Ponad 90% 80% fresków bezpowrotnie przepadło, a krypta zapadła się pod ciężarem gruzów. Od początku nowego tysiąclecia podjęto trud odtworzenia kaplicy. W latach od 2000 do 2013 przeprowadzono niezwykle kosztowną i żmudną rekonstrukcję, przywracając sztukaterię i polichromię. Ołtarz złożono z 1300 fragmentów odnalezionych w gruzie, a znajdująca się w ołtarzu pieta jest dziś wierną kopią. Oryginał znalazł swoje miejsce w muzealnej gablocie Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

To jest program A. Słyszałeś, że położony w sercu wrocławskiego Starego Miasta Kościół Świętej Katarzyny to jeden z tych zabytków, których losy są niezwykle barwne i złożone, nierozerwalnie splecione z historią miasta. Dawna świątynia dominikanek, choć dziś nie pełni już funkcji sakralnych, wciąż przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów swoim wyjątkowym charakterem i burzliwymi dziejami. Historia kościoła Świętej Katarzyny sięga końca XIII wieku. To właśnie w 1296 roku została ufundowana pierwsza wersja świątyni, która miała służyć zgromadzeniu dominikanek. W czasach średniowiecza zakony odgrywały ogromną rolę nie tylko w życiu religijnym miasta, ale także w edukacji i działalności charytatywnej. Powstanie kościoła Świętej Katarzyny wpisuje się w ten szeroki nurt rozwoju życia zakonnego na Dolnym Śląsku. Obecny kształt kościół zyskał w XIV wieku, kiedy to w latach od 1314 do 1378 przeprowadzono jego gruntowną rozbudowę. Wówczas powstała dwukondygnacyjna budowla, która do dziś się zachwyca swoją średniowieczną architekturą. Kondygnacja górna została wzniesiona na planie prostokąta i podzielona na cztery przęsła. Pokrywa ją sklepienie krzyżowo-żebrowe, będące znakiem rozpoznawczym gotyckich świątyń z tego okresu. Z kolei kondygnacja dolna wyróżnia się układem dwóch naw oraz siedmiu przęseł, co świadczy o przemyślanym rozplanowaniu przestrzeni i umiejętnościach średniowiecznych budowniczych. Przebudowa w około 1462 roku nadała świątyni ostateczny wygląd, który w dużej mierze przetrwał do czasów współczesnych. Zmiany te nie tylko wzbogaciły architektoniczną formę kościoła, ale również przyczyniły się do jego znaczenia w krajobrazie miasta. Wiek XVIII przyniósł kolejną istotną przebudowę, tym razem od strony zachodniej. Był to okres, w którym wiele średniowiecznych świątyń przechodziło modernizację, dostosowując się do nowych trendów architektonicznych i potrzeb społeczności. Niestety historia nie oszczędziła kościoła Świętej Katarzyny. W czasie II wojny światowej, w roku 1945, świątynia została częściowo zniszczona w wyniku działań wojennych. Spłonęły wtedy znaczne fragmenty dachu oraz wnętrza, a sama konstrukcja ucierpiała od bomb i ostrzału artyleryjskiego. Po zakończeniu wojny przez wiele lat kościół pozostawał w stanie ruiny, będąc niemym świadkiem dramatycznych losów Wrocławia. Dopiero w latach 70. XX wieku rozpoczęto gruntowną odbudowę obiektu. Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne pozwoliły przywrócić dawny blask zarówno elewacji, jak i wnętrzom świątyni, choć jej przeznaczenie uległo zasadniczej zmianie. Współcześnie kościół Świętej Katarzyny nie pełni już funkcji sakralnych. Zamiast nabożeństw i modlitw w dawnych murach rozbrzmiewa gwar codziennego życia miejskiego. W przestrzeniach, które kiedyś służyły siostrom zakonnym i wiernym, dziś znajdują się lokale gastronomiczne, biura oraz kluby muzyczne. To właśnie tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością, a historia z tętniącą życiem współczesnością. Kościół Świętej Katarzyny jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. Oznacza to, że obiekt objęty jest szczególną ochroną prawną i konserwatorską. Jego architektura, mimo licznych przebudów i zniszczeń, pozostaje ważnym świadectwem gotyckiej sztuki budowlanej oraz historii miasta. Wrocławianie i turyści mogą podziwiać zarówno charakterystyczne sklepienia krzyżowo-żebrowe, jak i detale architektoniczne, które przez stulecia przetrwały burzę dziejów. Dawna świątynia dominikanek stanowi dziś nie tylko atrakcję turystyczną, ale również ważny punkt na mapie kulturalnej Wrocławia. Przestrzenie dawnych naw i krużganków tętnią życiem. Odbywają się tu koncerty, spotkania i wystawy. Lokale gastronomiczne przyciągają zarówno mieszkańców, jak i gości, którzy chcą poczuć niepowtarzalny klimat tego miejsca. Jednocześnie kościół Świętej Katarzyny przypomina o bogatej historii miasta i jego zdolności do odradzania się po trudnych chwilach. Przemiana świątyni w centrum miejskiego życia dowodzi, że zabytki nie muszą być jedynie reliktami przeszłości. Mogą z powodzeniem pełnić nowe funkcje, stając się miejscem spotkań, rozwoju i integracji społeczności. Kościół Świętej Katarzyny to przykład miejsca, które przez wieki zmieniało swoje oblicze, nie tracąc przy tym swojego znaczenia. Od średniowiecznej świątyni przez zniszczenia wojenne, aż po współczesne adaptacje, historia tego obiektu to opowieść o ciągłości, przemijaniu i odradzaniu się. Dziś, choć nie pełni już roli domu modlitwy, pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Wrocławia.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału UniCredit.

0: Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Na północnych obrzeżach Wrocławia znajduje się osiedle o wyjątkowo długiej i barwnej historii, Pracze Widawskie. O tym miejscu opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Pracze Widawskie niegdyś funkcjonowały jako samodzielna wieś, dziś stanowi integralną część dynamicznie rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej. Pracze Widawskie, leżące w byłej dzielnicy Psiepole, zachowały jednak swój unikalny charakter, który można odnaleźć zarówno w krajobrazie, jak i w licznych zabytkach oraz tradycjach sięgających korzeniami średniowiecza. Pierwotnie Pracze Widawskie były typową wsią owalnicą, co widać do dziś w układzie ulic Dekarskiej, Zduńskiej i Kaletniczej. Ich układ odzwierciedla dawną strukturę osady, która rozwinęła się wokół centralnego placu z zabudową rozmieszczoną w charakterystycznym owalnym kształcie. Wieś ta miała szczególne znaczenie już w czasach średniowiecznych, będąc służebną osadą książęcą z własną komorą celną. Pierwsze wzmianki o Praczach pojawiają się w dokumentach z trzeciej ćwierci XIII wieku. W roku 1266 Władysław, książę regent Wrocławia i arcybiskup elekt Salzburga, przekazał pracze magistrowi Milonowi jako nagrodę za zasługi. W ówczesnych dokumentach wieś występowała pod nazwą Pracze, a w kolejnych latach Pracz. Osada została ulokowana na prawie niemieckim, co przyczyniło się do jej szybkiego rozwoju. Już w połowie XIV wieku w Praczach istniał kościół pod wezwaniem świętej Anny. Świątynia została ufundowana przez rycerza Henryka Skałowa. Kościół ten przez wieki pełnił ważną rolę nie tylko religijną, ale także społeczną. Był miejscem spotkań i wydarzeń integrujących mieszkańców wsi. Dokumenty z tamtego okresu potwierdzają również istnienie innych istotnych zabudowań, sołectwa, młyna, karczmy oraz folwarku. Te elementy stanowiły o samowystarczalności i gospodarczym znaczeniu Pracz Widawskich w regionie. W XVII wieku powstał tutaj dwór, który w kolejnych stuleciach rozbudowywano. W roku 1914 dobudowano do niego dwa portyki. Niestety, zespół dworski nie przetrwał zawieruchy II wojny światowej i dziś jego ruiny są niemym świadkiem dawnych czasów. W XIX wieku, w latach 30. na terenie wsi powstała cegielnia, co przyczyniło się do rozwoju lokalnej gospodarki i zwiększenia liczby mieszkańców. Z końcem XVIII wieku w 35 domach mieszkało 189 osób. W ciągu kolejnych 100 lat liczba mieszkańców wzrosła niemal trzykrotnie. W roku 1913 osada liczyła już 550 osób. W latach 20. XX wieku wybudowano tu szpital, który do dziś funkcjonuje jako dom pomocy społecznej, stanowiąc ważny punkt na mapie lokalnych usług społecznych. W roku 1973 wieś została oficjalnie włączona w granice administracyjne Wrocławia. Obecnie Pracze Widawskie, choć stanowią odrębne osiedle, traktowane są administracyjnie razem z sąsiednią Widawą. Łączna liczba mieszkańców obu osiedli wynosi około 1300 osób. Najcenniejszym zabytkiem Pracz Widawskich pozostaje kościół świętej Anny. Jego prezbiterium, prawdopodobnie wzniesione w średniowieczu, zostało przebudowane w XVII wieku. Nawa główna pochodzi z początku XIX stulecia i powstała w miejscu wcześniejszej konstrukcji szkieletowej. Świątynia, choć wielokrotnie przebudowywana i modernizowana, zachowała wiele historycznych detali, które przyciągają miłośników architektury i historii. Szczególną uwagę zasługuje również dwór z XVII wieku. Zespół ten, niegdyś trójskrzydłowy i ustawiony w podkowę, wyróżniał się trzema cylindrycznymi wieżyczkami na narożnikach oraz reprezentacyjnym wejściem od strony południowej. Dziedziniec, początkowo otwarty ku północy, został zamknięty podczas rozbudowy w roku 1914. Niestety dziś dwór znajduje się w ruinie, jednak jego pozostałości wciąż przypominają o świetności dawnych właścicieli i znaczeniu tego miejsca w historii regionu. Dzisiejsze Pracze Widawskie to miejsce, w którym nowoczesność przenika się z tradycją. Osiedle położone na północnym skraju miasta zachowało wiele ze swojego wiejskiego charakteru, choć coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako spokojna, zielona dzielnica Wrocławia. Szerokie przestrzenie, bliskość rzeki Widawy oraz liczne ślady przeszłości sprawiają, że to miejsce chętnie wybierają osoby szukające wytchnienia od miejskiego zgiełku. Współczesność Pracz Widawskich to również rozwój infrastruktury i usług, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców Dom Pomocy Społecznej, liczne placówki edukacyjne, a także lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne sprawiają, że osiedle żyje i rozwija się, nie zapominając przy tym o swojej bogatej historii. Pracze Widawskie to wyjątkowy przykład miejsca, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. Historia tej dawnej wsi Owalnicy, zabytkowe budowle i tradycje sięgające średniowiecza tworzą niepowtarzalny klimat i tożsamość osiedla. Dziś Pracze Widawskie są nie tylko częścią wielkiego miasta, ale także żywym świadectwem historii Dolnego Śląska, które warto poznać i docenić podczas spaceru wśród dawnych uliczek i zabytkowych budowli.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: programie A słyszałeś, że tym razem stacja kolejowa Wrocław-Osobowice to jeden z ważnych punktów na mapie komunikacyjnej północnej części Wrocławia. Usytuowana przy ulicy Pełczyńskiej na osiedlu Lipa Piotrowska pełni funkcję istotnego węzła przesiadkowego dla mieszkańców tej części miasta oraz okolicznych miejscowości. Wbrew swojej nazwie stacja nie leży na terenie Osobowic, lecz właśnie w obrębie Lipy Piotrowskiej, co często prowadzi do nieporozumień wśród podróżnych i mieszkańców. Stacja Wrocław-Osobowice położona jest na rozwidleniu dwóch ważnych linii kolejowych. Jednej prowadzącej w kierunku Poznania Głównego, drugiej w stronę Jelcza-Miłoszyc. To strategiczne usytuowanie sprawia, że przez stację przebiegają liczne połączenia regionalne, a sama stacja odgrywa rolę aglomeracyjnego punktu obsługi pasażerów. Zgodnie z klasyfikacją Polskich Kolei Państwowych otrzymała ona status dworca aglomeracyjnego, co oznacza, że obsługuje przede wszystkim ruch lokalny i regionalny, stanowiąc ważny element systemu transportu publicznego aglomeracji wrocławskiej. Na stacji Wrocław-Osobowice zatrzymują się wyłącznie pociągi osobowe. Dzięki temu mieszkańcy północnych dzielnic Wrocławia mają wygodny dostęp do kolejowych środków transportu, umożliwiających szybkie przemieszczanie się zarówno w granicach miasta, jak i poza nim. Stacja stała się ważnym punktem przesiadkowym dla osób dojeżdżających do pracy, szkół czy uczelni z okolicznych miejscowości, takich jak Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie, Trzebnica czy Jelcz-Laskowice. Ponadto od stacji odchodzi bocznica kolejowa prowadząca do zakładów przemysłowych Centro Stalu, co podkreśla jej znaczenie nie tylko w transporcie pasażerskim, ale również towarowym. Dzięki temu Wrocław-Osobowice odgrywa rolę lokalnego centrum logistycznego, wspierając rozwój gospodarczy tej części miasta. Stacja Wrocław-Osobowice wyróżnia się charakterystyczną zabudową. Główny budynek dworca został wzniesiony na planie prostokąta i posiada dwie kondygnacje. Obiekt ten pełni obecnie funkcję nastawni kolejowej. Jest to miejsce, w którym dyżurni ruchu nadzorują i zarządzają ruchem pociągów na całym obszarze stacji. Do głównego budynku przylegają dwa parterowe skrzydła. Jedno z nich zostało przeznaczone do obsługi podróżnych, oferując poczekalnie oraz podstawowe udogodnienia dla pasażerów. W pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku stacja przeszła gruntowną modernizację. W ramach tych prac odnowiono budynek dworca, zmodernizowano układ torowy, systemy sterowania ruchem kolejowym oraz perony. Wyjątkiem pozostał tor obsługujący jedną z krawędzi peronowych, który nie został objęty modernizacją. Zmiany te znacząco poprawiły komfort oraz bezpieczeństwo podróżnych, a także usprawniły pracę kolejarzy. Stacja Wrocław-Osobowice, choć nie należy do największych w mieście, odgrywa niezwykle ważną rolę dla mieszkańców północnych dzielnic Wrocławia. Umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się do centrum miasta, a także stanowi dogodny punkt wyjazdowy dla osób podróżujących do innych miejscowości Dolnego Śląska i Wielkopolski. Dla wielu mieszkańców Lipy Piotrowskiej, Osobowic czy Rędzina kolejne połączenia kolejowe są nieocenionym wsparciem w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. Warto podkreślić, że w ostatnich latach Wrocław intensywnie się rozwija, a północne osiedla miasta zyskują coraz większe znaczenie jako miejsca zamieszkania i inwestycji. W związku z tym rola stacji Wrocław-Osobowice w systemie komunikacyjnym miasta będzie systematycznie rosła, co może skutkować dalszymi inwestycjami w infrastrukturę kolejową i udogodnienia dla pasażerów. W obliczu rosnących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Wrocławia i okolic stacja Wrocław-Osobowice może w przyszłości doczekać się kolejnych modernizacji. Potencjalne plany rozwoju obejmują rozbudowę infrastruktury peronowej, poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie liczby połączeń kolejowych w godzinach szczytu. Samorząd miejski oraz zarządca infrastruktury kolejowej od lat deklarują chęć dalszego wspierania komunikacji zbiorowej, a szczególny nacisk kładą właśnie na rozwój kolei aglomeracyjnej. Nie bez znaczenia pozostaje także rola stacji w obsłudze ruchu towarowego. Dzięki bocznicy prowadzącej do zakładów przemysłowych Wrocław-Osobowice może w przyszłości stać się istotnym punktem na mapie logistycznej regionu, wspierając rozwój przedsiębiorczości i przemysłu. Stacja Wrocław-Osobowice to nie tylko ważny punkt na mapie kolejowej miasta, ale także także miejsce o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Dzięki dogodnemu położeniu, rozbudowanej infrastrukturze oraz bliskości głównych szlaków komunikacyjnych, stacja ta odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu mieszkańców północnych dzielnic Wrocławia. Choć nie jest największa ani najbardziej nowoczesna, jej funkcjonalność i dostępność sprawiają, że pozostaje jednym z najważniejszych elementów transportowego krajobrazu tej części miasta. W obliczu dynamicznych zmian i rozwoju Wrocławia rola tej stacji będzie tylko wzrastać, a kolejne inwestycje mogą jeszcze bardziej podnieść komfort podróżnych i znaczenie tego miejsca na komunikacyjnej mapie regionu.
1: Radio Gra FM.

słońce. To jest program A, słyszałeś, że? I w nim teraz wrocławskie pola irygacyjne. Przez ponad jedno stulecie pełniły one kluczową rolę w gospodarce wodno-ściekowej aglomeracji, a dziś stanowią cenny obszar przyrodniczy, będący przedmiotem licznych inicjatyw ochronnych i planów zagospodarowania. Opowieść o polach irygacyjnych to opowieść o przemianach technologicznych, ekologicznych i społecznych, które wyznaczyły kierunek rozwoju tej części miasta. Geneza wrocławskich pól irygacyjnych sięga drugiej połowy XIX wieku. W 1881 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby sanitarne dynamicznie rozwijającego się Wrocławia uruchomiono tu jedną z pierwszych w Europie naturalnych oczyszczalni ścieków. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy, zadecydowały o nim własność gruntów miejskich, korzystne warunki hydrogeologiczne oraz bliskość centrum umożliwiająca sprawne odprowadzanie ścieków kolektorem z przepompowni. Na początku XX wieku powierzchnia pól irygowanych sięgała około 1280 hektarów. Przez dekady systematycznie rozbudowywano infrastrukturę. Powstały podziemne dreny, ziemne osadniki, rozległa sieć rowów oraz przepompownie, które pozwalały na mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków. Pola irygacyjne spełniały swoją funkcję nieprzerwanie przez ponad 100 lat, przechodząc liczne modernizacje i adaptacje do zmieniających się potrzeb miasta. Okres II wojny światowej przyniósł znaczące zniszczenia. W roku 1945 podczas oblężenia Wrocławia pola irygacyjne zostały zaminowane, zalane i częściowo zdewastowane. Jednak już wkrótce po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do odbudowy i przywracania ich pierwotnej funkcji. Włączone do Państwowego Gospodarstwa Rolnego Osobowice pola ponownie stały się ważnym elementem infrastruktury miejskiej. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku pola irygacyjne przeżywały okres największego obciążenia. Trafiało tu nawet do 210 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę, co znacząco przekraczało projektowe możliwości oczyszczania. Skutkiem tego był wzrost zanieczyszczenia Odry, do której odprowadzano niedostatecznie oczyszczone wody. Dopiero uruchomienie nowoczesnej oczyszczalni ścieków na Janówku w 2001 roku pozwoliło na odciążenie pól i ograniczenie ilości kierowanych tu ścieków. Wraz z sukcesywną modernizacją systemu kanalizacyjnego miasta stopniowo ograniczano eksploatację pól irygacyjnych. Ostateczne zakończenie ich użytkowania jako oczyszczalni nastąpiło w 2013 roku. Od tego czasu pola są zasilane wyłącznie wodą opadową, co spowodowało trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych i istotne zmiany w lokalnym ekosystemie. Obecnie obszar pól obejmuje ponad 1100 hektarów, z czego blisko 852 hektary porasta roślinność trawiasta. Pozostałe tereny zajmują drogi, osadniki, wały, zadrzewienia oraz nieużytki. Przez pola przepływa trzciana odprowadzająca wody do Odry, a na ich terenie funkcjonuje 11 ziemnych osadników dwukomorowych oraz rozbudowana sieć rowów melioracyjnych o łącznej długości około 250 km. Pomimo sztucznego charakteru, pola irygacyjne stały się siedliskiem niezwykle bogatego ekosystemu, silnie powiązanego z korytarzem ekologicznym Odry. Występują tu cenne zbiorniki wodne, rozlewiska, cieki oraz rozległe łąki, trzcinowiska i fragmenty lasów łęgowych. Obszar ten jest domem dla licznych przedstawicieli flory i fauny, od roślin wymienionych na czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce, przez chronione grzyby, aż po dziesiątki gatunków ptaków, płazów, gadów i ssaków. Szczególne znaczenie pola irygacyjne mają dla ptaków wodno-błotnych, będąc jednym z ważniejszych miejsc gniazdowania i przelotów na Dolnym Śląsku. Stwierdzono tu występowanie ponad 182 gatunków ptaków, z czego blisko 92 to gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe. Wśród nich wymienić można m.in. kanię czarną, trzmielojada, błotniaka stawowego czy derkacza. Występuje tu także 17 gatunków drobnych ssaków, pojawiają się kuny, łasice, lisy, borsuki, a nawet introdukowana norka amerykańska. Warto podkreślić, że gleby tego obszaru, choć wzbogacone w azot, fosfor i magnez, wykazują również zanieczyszczenia metalami ciężkimi, takimi jak ołów, cynk czy rtęć. Zanieczyszczenie dotyczy głównie warstwy do pół metra od powierzchni i jest efektem wieloletniego nawadniania ściekami. Obszar pól irygacyjnych objęty jest miejscowo pół metra od powierzchni i jest efektem wieloletniego nawadniania ściekami. Obszar pól irygacyjnych objęty

0: Chce zapewniać bioróżnorodność, drożność korytarzy migracyjnych oraz funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Od kilku lat na polach irygacyjnych realizowane są inicjatywy społeczne i naukowe, których celem jest odtworzenie mokradeł, ochrona cennych siedlisk oraz udostępnienie tego terenu mieszkańcom. W 2019 roku powstała obywatelska inicjatywa Wrocławskie Pola Irygacyjne, a na zlecenie władz miasta przeprowadzono szczegółową inwentaryzację przyrodniczą. Wyniki badań potwierdziły obecność licznych gatunków chronionych i zagrożonych, zarówno wśród roślin, jak i zwierząt. W ramach projektu Pola Osobowickie przewiduje się budowę zbiornika wodnego o powierzchni około 6,5 hektara w miejscu dawnego starorzecza Odry, usunięcie systemu drenów oraz utworzenie wyspy, plaży dla płazów i gadów, a także skarb dla ptaków takich jak brzegówki i żołny. Realizacja tych działań pozwoli na przywrócenie podmokłych siedlisk i zwiększenie bioróżnorodności.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: sama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smart.

0: Telefon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście.

0: Osobowice to miejsce nieprzypadkowe na mapie Wrocławia, dlatego opowiemy teraz o nim w programie A Słyszałeś, że? Osobowice usytuowane są na prawym brzegu Odry. Pochodzenie ich nazwy nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Wskazuje się, że może ona wywodzić się od polskich słów związanych z osobnością, zadanie oddzieleniem czy obozem. Takie tłumaczenie sugerował m.in. Konstanty Damrot, śląski badacz toponimi, który w dziele z końca XIX wieku przywołuje zarówno obecną nazwę, jak i jej niemieckiego odpowiednika. Oswic w dokumentach średniowiecznych wieś występuje pod licznymi formami, takimi jak Ozobowicz, Osobozowe, Ozzobowic czy Ozestowicz, co świadczy o wielowiekowej historii oraz zmieniających się wpływach kulturowych. Historia Osobowic sięga głęboko w przeszłość. Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z młodszej epoki kamienia, czyli z okresu od ponad 4000 lat przed naszą erą, aż do połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Archeolodzy natrafili tu również na relikty z epoki brązu. Pod koniec tej epoki, około 800-650 lat przed naszą erą, na Górce Kaplicznej oraz Szańcu Szwedzkim powstały pierwsze grodziska, których pozostałości można odnaleźć w lesie osobowickim. To właśnie one stanowią niemalże archeologiczny pomost pomiędzy pradziejami a współczesnością tej części Wrocławia. Osobowice mogą poszczycić się kilkoma zabytkami wpisanymi do rejestru wojewódzkiego. Szczególną uwagę zwraca kościół parafialny pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, zlokalizowany przy ulicy Osobowickiej. Wzniesiony na początku lat 30. ubiegłego wieku, stanowi przykład sakralnej architektury doby międzywojennej. Drugim ważnym obiektem jest kaplica Kornów, dedykowana nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny. Powstała w drugiej połowie XIX wieku przy ulicy Lipskiej. Kult Matki Bożej Osobowickiej to kolejny element, który silnie wpisał się w lokalną tradycję. Jego początki sięgają XIII wieku, kiedy wdowa po Henryku Pobożnym, księżna Anna, przekazała ziemię osobowickie zakonowi świętej Klary. W XVII stuleciu nieznany artysta wyrzeźbił figurkę Matki Boskiej, która została umieszczona na dębie u podnóża Górki Kaplicznej. Przypisywano jej cudowne właściwości, a sława miejsca rosła, zwłaszcza po cudownym uzdrowieniu kantora Balcera w pierwszej połowie XVIII wieku. Siostry Klaryski w odpowiedzi na rosnący kult postawiły na wzgórzu drewnianą kaplicę, którą w latach 20. XIX wieku zastąpiła nowa murowana świątynia, ufundowana przez rodzinę Kornów i zaprojektowana przez Karla Ferdynanda Langhansa Młodszego. Po sekularyzacji zakonów w pierwszej połowie XIX wieku Osobowice przekształciły się w wieś folwarczną. Wkrótce trafiły w ręce rodziny Kornów, znanych wydawców i drukarzy. W połowie XIX wieku miejscowość liczyła 52 domy i ponad 370 mieszkańców. Dynamiczny rozwój przyniosło poprowadzenie linii kolejowej do Poznania, która przecięła granicę pomiędzy Różanką a Osobowicami w drugiej połowie XIX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku wieś zaczęła pełnić funkcję miejskich pól irygacyjnych, a jej wschodnia część została zagospodarowana na potrzeby Wrocławia. W 1928 roku Osobowice oficjalnie stały się częścią miasta. Od tego momentu rozpoczął się proces ich urbanizacji. Powstawały wille, domy jednorodzinne i zabudowa podmiejska. Współczesne Osobowice to nie tylko miejsce z bogatą historią, ale również prężnie rozwijające się osiedle. W okresie międzywojennym w południowo-wschodniej oraz zachodniej części utworzono dwie zatoki na Odrze, służące jako zimowiska dla barek rzecznych. W 1931 roku jedną z dawnych gospód przebudowano na kościół, który do dziś służy lokalnej społeczności. Czasy wojny przyniosły trudne doświadczenia. W tutejszych restauracjach urządzono obóz deportacyjny dla Polaków. Po wojnie Osobowice stały się miejscem wypoczynku. Wojsko utworzyło tu ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny z przystanią nad Odrą. Lata 70. XX wieku to kolejne zmiany administracyjne. Do Wrocławia przyłączono sąsiadujące z Osobowicami Rędzin i Lipę Piotrowską. Nowa era rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy oddano do użytku most milenijny, będący częścią obwodnicy śródmiejskiej. Dzięki niemu Osobowice zyskały nowoczesne połączenie z Popowicami, co znacząco poprawiło komunikację i przyczyniło się do dalszego rozwoju osiedla. Wcześniej jedynym połączeniem była ulica Osobowicka, przy której funkcjonuje najstarsza pętla tramwajowa we Wrocławiu, obsługiwana dziś przez linie 14 i 24. Dzięki malowniczemu położeniu pomiędzy Lasem Osobowickim a Różanką Osobowice stały się popularnym terenem rekreacyjnym. Mieszkańcy chętnie korzystają z licznych ogródków działkowych, tras spacerowych oraz terenów nadodrzańskich. W północnej części osiedla na pograniczu z Rędzinem i Lipą Piotrowską znajdują się pola irygacyjne wrocławskiej oczyszczalni ścieków. Osiedle Osobowice zgodnie z decyzją Rady Miejskiej tworzy wspólną radę osiedla z sąsiednim Rędzinem. Łącznie zamieszkuje je około 2100 osób. To miejsce, w którym historia przeplata się z nowoczesnością, a bogata przeszłość widoczna jest niemal na każdym kroku. Osobowice przyciągają spokojem, malowniczym krajobrazem i unikalną atmosferą, czyniąc z nich jedno z ciekawszych miejsc na mapie Wrocławia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka

0: porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław to nie tylko barwna mozaika nowoczesności z tradycją, lecz także miejsce o fascynujących, sięgających antyku korzeniach. Historia Wrocławia okazuje się o wiele starsza niż mogłoby się wydawać, a każdy kolejny etap rozwoju odsłania przed nami kolejne karty tej niezwykłej opowieści. Początki grodu na dzisiejszym terytorium stolicy Dolnego Śląska kryją się w mrokach dziejów, zahaczając jeszcze o czasy antyczne. W okolicach obecnego Wrocławia istniała osada o nazwie Budorigum, naniesiona na słynną mapę świata przez Klaudiusza Ptolemeusza w połowie drugiego stulecia naszej ery. Chociaż niektórzy badacze wskazują, że Budorigum mogło być zlokalizowane nieco dalej na południe w rejonie brzegu, to jednak wiele hipotez upatruje w tej osadzie właśnie początki Wrocławia. Do dziś debata na temat dokładnej lokalizacji tej antycznej społeczności pozostaje nierozstrzygnięta, co jednak nie przeszkadza, by uznać dolnośląską ziemię za obszar o niezwykle długiej ciągłości osadniczej. Pierwsi mieszkańcy tych ziem pozostawili po sobie wiele materialnych śladów. Jednym z najcenniejszych znalezisk archeologicznych z okolic Wrocławia jest denar z końca Republiki Rzymskiej, odnaleziony na północno-zachodnich obrzeżach miasta. Większość zachowanych pamiątek należy jednak do kultury przeworskiej, która wyjątkowo mocno zaznaczyła swoją obecność na tym terenie. W Żernikach przebadano potężną osadę hutniczą z początków naszej ery. Na niewielkiej powierzchni jednego ara odkryto aż 7 pieców służących do uzyskiwania metali. Z kolei w Zakrzowie natrafiono na imponujące groby książęce z czasów późnego okresu rzymskiego. Znajdowały się w nich m.in. szklane naczynie, pozłacane srebrne blaszki, ozdobne klamry i kostki do gry. To znaleziska, które nie tylko wskazują na bogactwo ówczesnych elit, ale także sugerują istnienie kontaktów handlowych wykraczających daleko poza lokalną skalę. Intensywne badania terenowe prowadzone nawet w obecnym stuleciu odkryły pozostałości cmentarzysk na terenie, m.in. Pawłowic i Oporowa. Studnia datowana na IV wiek naszej ery, szkieletowe pochówki, fragmenty ceramiki, żelazne zapinki i brązowe szpile. Każda z tych pamiątek pozwala stworzyć coraz pełniejszy obraz życia i zwyczajów dawnych mieszkańców regionu. Szczególne znaczenie miał też biegnący przez te ziemię szlak bursztynowy, czyniący okolice Wrocławia ważnym punktem w handlowej sieci Europy. Wędrówka ludów, zapoczątkowana przez Słowian w V stuleciu, otworzyła nowy rozdział w historii tego miejsca. Słowianie, migrując wzdłuż Karpat, dotarli na Śląsk w drugiej połowie VI wieku, a tym samym na terytorium dzisiejszego Wrocławia. Granica zamieszkania biegła między ziemiami plemienia Ślężan a Trzebowian, co czyniło dolnośląski region swoistym pograniczem kultur i tradycji. Problem zależności tych terenów od państwa wielkomorawskiego w IX wieku długo dzielił historyków. Jedni, zwłaszcza badacze z krajów zachodnioeuropejskich i Czech, widzieli w Wrocławiu obszar pod wpływami politycznymi Moraw. Inni, w szczególności polscy naukowcy, uważają tę teorię za zbyt odważną. Choć znaleziska takie jak krzyżyk morawski z Ostrowa Tumskiego czy inne wyroby wywodzące się z obszaru Wielkich Moraw wydają się potwierdzać dalekosiężne kontakty, to jednak brak twardych dowodów na faktyczną, trwałą obecność Morawian. Dominujące są interpretacje mówiące o silnych związkach handlowych i kulturowych, które nie przekładały się jednak na długotrwałą kontrolę polityczną. Przez długie lata przyjmowano, że początki grodu wiązać trzeba z czeskim księciem Wratysławem, jednak najnowsze badania skłaniają się ku innym wnioskom. Według odkryć archeologicznych przed rokiem 940 na Ostrowie Tumskim nie funkcjonował jeszcze gród. Nazwa miasta mogła nawiązywać do czeskiej dynastii, lecz faktyczna ekspansja Czechów dokonała się dopiero po roku 935. Najmocniejsze argumenty wskazują na to, że to Piastowie, w szczególności Mieszko I, zapoczątkowali rozwój grodu na dzisiejszym Ostrowie Tumskim, wznosząc imponujące wały ziemne o konstrukcji hakowej charakterystycznej dla piastowskich ośrodków Wielkopolski, umocnili pozycję tej osady. W 985 roku powstał tu pierwszy gród, a terytorium to przeszło pod władzę rodu Piastów. 1000 lat temu, podczas pamiętnego zjazdu gnieźnieńskiego, Otton III wraz z Bolesławem Chrobrym utworzyli w mieście biskupstwo podporządkowane arcybiskupstwu w Gnieźnie, co dało zaczątek pierwszej katedrze romańskiej w obrębie grodu. To właśnie ten moment przyjmowany jest dziś oficjalnie jako symboliczny początek istnienia miasta. Z upływem kolejnych kolejnych wieków ośrodek miejskiego życia Wrocławia stopniowo przesuwał się na lewy brzeg Odry, najpierw w okolice kościoła świętego Andrzeja i Magdaleny, a potem na przełomie XIII wieku w rejon kościoła świętej Elżbiety i dzisiejszego Starego Miasta. Te dynamiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej, reakcja na zmieniające się potrzeby społeczne i handlowe wytyczyły kierunek rozwoju jednej z najważniejszych metropolii tej części Europy.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław dzisiaj tętniąca energią metropolia Dolnego Śląska swoje narodziny zawdzięcza burzliwym wydarzeniom oraz ciągłym przemianom, które na przestrzeni 4 stuleci położyły podwaliny pod współczesny charakter miasta. Od niewielkiego grodu po stolicę regionu taki rozwój Wrocławia między X a XIII wiekiem wyznaczał długą drogę pełną wyzwań i historycznych zawieruch. Od samego początku Wrocław był kluczowym punktem na mapie Śląska, stanowiąc centrum gospodarcze i administracyjne regionu. Już w pierwszych wiekach swojego istnienia miasto dzieliło dzieje z całą okolicą, nie tylko jako ośrodek władzy świeckiej i duchownej, ale także jako miejsce strategicznych przeobrażeń. W czasach osłabienia dynastii Piastów Wrocław przechodził z rąk do rąk m.in. na rzecz czeskiego rodu Przemyślidów. Jednym z najlepiej udokumentowanych momentów tego okresu był najazd czeskiego księcia Brzetysława I w roku 1038, który zakończył się wymuszoną ucieczką miejscowego biskupa i przeniesieniem siedziby biskupstwa do Smogorzewa. Archeolodzy natrafili w mieście na pozostałości pogańskiej świątyni z lat 30. XI wieku, co wskazuje na wielokulturowe oraz religijne dziedzictwo Wrocławia. W drugiej połowie XI wieku według Galla Anonima Wrocławem władało dwóch znanych komesów, Magnus oraz Wojsław. Miasto niejednokrotnie znajdowało się w oku cyklonu wielkiej polityki. Szczególnie istotne były wydarzenia związane z wojną polsko-niemiecką, gdy niemiecki król Henryk V po nieudanym oblężeniu Głogowa ruszył na Wrocław, jego armia musiała mierzyć się z partyzancką strategią Bolesława Krzywoustego. Przekazy kronikarskie różnią się co do ostatecznego przebiegu tych wydarzeń, jednak według najstarszych relacji najeźdźcy ponieśli poważne, choć bliżej nieokreślone straty. Kronika Wincentego Kadłubka dodaje dramatyzmu, opisując wielką bitwę na terenie dzisiejszego osiedla Psie Pole, która miała zakończyć się triumfem wojsk polskich. Współczesne studia historyczne sugerują jednak, że rzeczywiste starcie miało raczej charakter niewielkiej potyczki. Podział państwa podczas testamentu Bolesława Krzywoustego przyniósł kolejne zmiany. Wrocław stał się siedzibą Władysława II Wygnańca aż do chwili jego wygnania. Po powrocie na Śląsk z pomocą cesarską synowie księcia Bolesław Wysoki oraz Mieszko Plątonogi objęli rządy, czyniąc miasto głównym ośrodkiem nowo powstałego księstwa śląskiego. Te dziejowe zawirowania skutkowały także przekształceniem urbanistycznym Wrocławia. Budowa zamku na lewym brzegu Odry naprzeciwko Ostrowa Tumskiego oraz rozwijające się wokół niego podgrodzia stopniowo przeniosły centrum miejskich aktywności właśnie w to miejsce. Proces lokacyjny miasta, prawdopodobnie rozpoczęty jeszcze za panowania Henryka Brodatego, skutkował nie tylko powstaniem pierwszych zachowanych list urzędników miejskich z 1214 roku, lecz także wyłonieniem się rodów takich jak Stilewojt, które na długo związały się z dziejami miasta. Początek XIII wieku to czas kolejnego wielkiego kryzysu. W roku 1241 Wrocław znalazł się na drodze mongolskiej ofensywy. Decyzją Henryka II pobożnego mieszczanie ewakuowali się z miasta, a samo miasto ze względów strategicznych zostało spalone. W obliczu osamotnienia obrońcy schronili się na zamku, lecz nieoczekiwanie po kilku dniach oblężenia Mongołowie odstąpili. Legenda żywa przez setki lat przypisuje to cudownemu pojawieniu się ognistej kuli na niebie podczas gorliwej modlitwy dominikanina błogosławionego Czesława Odrowąża. Jan Długosz opisał to wydarzenie z niezwykłym rozmachem, ukazując, jak ognista zorza miała przepłoszyć najeźdźców. Jednocześnie historycy

0: Wielkim, według niektórych źródeł, Bolesław Łysy zatwierdził nową lokację miasta na prawie niemieckim. To wtedy wytyczono nowe ulice oraz powstał dzisiejszy rynek, serce Wrocławia aż po dzień dzisiejszy. Już kilkadziesiąt lat później, w roku 1262, ustanowiono Radę Miejską, a pod koniec wieku, od 1299 roku aż do 1351, trwała budowa nowych, potężnych murów miejskich, których fragmenty można podziwiać po dziś dzień. Przemiany, przez które przechodził Wrocław od X do XIII wieku, ukształtowały charakter miasta na wieki, od skromnego grodu po rozbudowane, świetnie zorganizowane centrum śląskiej państwowości i gospodarki. Wrocław był świadkiem wydarzeń, które nieraz wstrząsały całą Europą. Legendarne bitwy, zawiłe intrygi dynastyczne, tragiczne najazdy i odradzająca się społeczność miejska. Wszystko to złożyło się na bogate i barwne dziedzictwo, z którego miasto czerpie do dziś. Dzisiejszy Wrocław to symbol przetrwania, zdolności do odbudowy i ciągłego rozwoju.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław od wieków fascynuje swoją burzliwą historią, imponującym rozwojem i zdolnością do przetrwania nawet najtrudniejszych wyzwań. Od XIII do XVI wieku miasto przechodziło prawdziwą metamorfozę. Z prowincjonalnego grodu stało się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i politycznych Europy Środkowej. Właśnie w tym okresie Wrocław błyszczał niczym klejnot na mapie regionu, przyciągając kupców, uczonych, władców i podróżników. Rozkwit Wrocławia nie był przypadkowy. To książęce przywileje nadawały miastu coraz większą swobodę i siłę gospodarczą. 31 stycznia roku 1272 Henryk IV Probus przyznał miastu prawo mili, a już dwa lata później pierwszy w Polsce przywilej prawa składu. Oznaczało to, że każdy kupiec przejeżdżający przez Wrocław musiał wystawić swoje towary na sprzedaż lokalnym mieszkańcom. Takie rozwiązanie szybko przełożyło się na wzrost znaczenia miasta jako handlowego węzła łączącego Europę Wschodnią i Zachodnią. Po śmierci Henryka VI Dobrego w roku 1335 Wrocław przeszedł pod panowanie dynastii Luksemburgów i został formalnie włączony do korony czeskiej przez cesarza Karola Luksemburskiego w roku 1348. Wejście do struktur Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego otworzyło nowe możliwości, ale i narzuciło nowe wyzwania, z którymi wrocławianie musieli się zmierzyć. Wrocław już w średniowieczu był miejscem, gdzie rodziły się nowatorskie rozwiązania. Już w roku 1362 na ratuszu pojawił się pierwszy zegar, a w roku 1387 miasto mogło pochwalić się własnym wodociągiem, rozwiązaniem wyprzedzającym epokę. W roku 1416 zakończono budowę monumentalnej gotyckiej katedry, która do dziś zachwyca swoim rozmachem. Handel kwitł, a Wrocław utrzymywał intensywne kontakty z najważniejszymi ośrodkami Europy Środkowej: Krakowem, Pragą, Budą, Norymbergą, Ratyzboną czy Wiedniem. Przez wieki trwały również relacje handlowe z Wenecją. To właśnie tutaj osiedlali się kupcy włoscy, tacy jak Antonio di Giovanni di Ser Matteo z Florencji, który działał we Wrocławiu przez ponad 30 lat. Członkostwo w Hanzie do roku 1474, formalnie aż do 1515, dawało miastu przewagę w międzynarodowym handlu, a zyski do miejskiej kasy sięgały nawet 18 tysięcy grzywien. Dla porównania budżet Krakowa wynosił wówczas 1750 grzywien, a Poznania zaledwie 750. Wrocław nie był jednak wolny od konfliktów. W roku 1382 biskup wrocławski obłożył miasto klątwą, gdy mieszczanie bronili monopolu piwnego. W roku 1418 doszło do powstania przeciwko nadużyciom Rady Miejskiej. Ratusz został zdobyty przez rozgniewanych rzemieślników, a wielu rajców zostało straconych lub wyrzuconych z wieży. Interwencja króla Zygmunta Luksemburskiego przywróciła stary porządek, a 27 przywódców rewolty stracono na rynku. Wojny husyckie przyniosły kolejne wyzwania. Wrocław stał się bastionem katolicyzmu i miejscem, z którego wyruszały krucjaty przeciwko czeskim heretykom. Miasto przetrwało oblężenia i najazdy, choć ucierpiało gospodarczo. Trzęsienie ziemi z roku 1443, które zniszczyło wiele budynków i zabiło 30 osób, jeszcze bardziej wstrząsnęło lokalną społecznością. Wrocław nie tylko handlował, ale i wyznaczał nowe trendy w kulturze i nauce. W roku 1475 powstała tu drukarnia świętokrzyska, która wydrukowała pierwsze teksty w języku polskim, statuty Eliana. 5 lat później Władysław II Jagiellończyk wystawił przywilej tworzący czterowydziałowy uniwersytet. Jednak sprzeciw Uniwersytetu Jagiellońskiego uniemożliwił realizację tego ambitnego planu. W roku 1523 po kazaniach Jana Hessa miasto przyjęło reformację, wpisując się w wielkie przemiany religijne epoki. Rozwój Wrocławia to także inwestycje w infrastrukturę. W latach 1531-1555 wykonano przekop Bartoszowicko-Szczytnicki, który zmienił bieg Odry i uchronił miasto przed powodziami, a zarazem przyczynił się do rozwoju nowych dzielnic. Wrocław nie ugiął się przed husyckim królem Jerzym z Podjebradów, stając się centrum opozycji wobec jego władzy. Miasto przez lata lawirowało pomiędzy wpływami czeskimi, polskimi i węgierskimi, a kolejne traktaty i
ugody zmieniały przynależność polityczną regionu po śmierci Macieja Korwina. W roku 1490 sytuacja się ustabilizowała, a Wrocław wrócił pod panowanie czeskie. Historia Wrocławia od XIII do XVI wieku to opowieść o nieustannym rozwoju, odwadze i przedsiębiorczości. Przywileje książęce, innowacje techniczne, intensywne kontakty handlowe i kulturalne oraz umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu sprawiły, że Wrocław wyrósł na jedną z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Dziś, spacerując po jego ulicach, warto pamiętać, że to właśnie tu, nad Odrą, przez wieki tętniło życie, które kształtowało nie tylko miasto, ale i cały region. Wrocław to miejsce, które od zawsze wyprzedzało swoją epokę i nie przestaje zaskakiwać do dziś.

Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, Wrocław położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych i politycznych Europy Środkowej, w XVII i XVIII wieku był świadkiem wydarzeń, które odcisnęły niezwykłe piętno na jego historii. Okres wojen, począwszy od wojny 30-letniej, aż po śląskie konflikty z połowy XVIII stulecia, był dla miasta czasem dramatycznych wyborów, wielkich strat, ale też odrodzenia i przemian, które ukształtowały jego późniejszy charakter. Wojna 30-letnia, która wybuchła w 1618 roku, początkowo dotknęła Wrocław głównie politycznie i finansowo. Wrocławianie, podobnie jak protestanckie stany czeskie, opowiedzieli się przeciwko cesarzowi Ferdynandowi II. W 1619 roku miasto poparło Fryderyka V, nowo wybranego króla Czech, który przybył na Śląsk, by uzyskać hołd Lenny i wesprzeć obronę kraju. W tym okresie uchwalono specjalny podatek wojenny, który miał wesprzeć prowincję w działaniach zbrojnych. Nie zabrakło dramatycznych epizodów. W 1620 roku na ziemię namysłowskie wkroczyli Lisowczycy, jednak zostali przepędzeni przez miejscowe oddziały, a 20

0: 37 z nich po schwytaniu stracono we Wrocławiu. Miasto balansowało między wsparciem dla Czechów a koniecznością walki z wojskami saskimi. Po klęsce armii Fryderyka V pod Białą Górą Śląsk uniknął najgorszych represji habsburskich, a podpisany w Dreźnie akord zapewnił amnestię i zachowanie swobód religijnych, choć prowincja musiała zapłacić ogromną kontrybucję w wysokości 300 tysięcy talarów lub guldenów. Oddziały cesarskie stacjonujące w regionie obciążały mieszkańców kontrybucjami, a kolejne poważne działania wojenne wróciły na Śląsk w 1626 roku, kiedy to pojawił się kondotier Ernst von Mansfeld. Wrocław jednak pozostał wierny cesarzowi i odmówił wpłacenia żądanych sum. Co ciekawe, miasto nie wpuściło wojsk cesarskich, zachowując pewną autonomię. Finansowa cena wojny była dla Wrocławia ogromna. W latach 1632-1636 wydatki wojenne pochłaniały niemal 40% miejskich przychodów. Dla porównania, przed wojną nie przekraczały 5%. Dopiero po pokoju westfalskim miasto zaczęło powoli wracać do dawnej świetności. Symbolicznym momentem odrodzenia było sprowadzenie w 1637 roku jezuitów, których działalność edukacyjna i religijna szybko nabrała rozmachu. 3 lata później założyli oni gimnazjum, które w 1646 roku przekształcono w kolegium. To właśnie na bazie tej placówki cesarz Leopold I w 1702 roku erygował Universitas Leopoldina, dzisiejszy Uniwersytet Wrocławski. Uczelnia powstała mimo sprzeciwu protestanckiej Rady Miasta, stała się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w regionie. W XVII wieku Wrocław cieszył się opinią miasta otwartego i kosmopolitycznego. Bliskość granicy z Rzeczpospolitą obojga narodów oraz doskonałe połączenia drogowe sprawiały, że miasto było pierwszym przystankiem dla polskich podróżnych zmierzających na zachód Europy. Szlachta polska przyjeżdżała tu zarówno w celach handlowych, jak i edukacyjnych. Wielu polskich arystokratów oddawało swoje dzieci do wrocławskich szkół. Miasto pełniło także funkcję ważnego ośrodka politycznego. Podczas potopu szwedzkiego stało się schronieniem dla polskich dyplomatów, a nawet rozważano możliwość, by król Jan Kazimierz znalazł tu azyl. Gościnność Wrocławia docenił także Sebastian Jerzy Lubomirski, który po skazaniu na banicję został oficjalnie przyjęty przez hrabiego Jerzego Szafgotsza. Wrocław był miejscem, gdzie przecinały się interesy polityczne i gospodarcze całej Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsze wojny śląskie nie przyniosły miastu większych zniszczeń, jednak prawdziwą próbą okazało się oblężenie w 1760 roku przez oddziały von Laudona. Uporczywa obrona pod dowództwem von Tauentzienna doprowadziła do poważnych strat wśród ludności i znacznych zniszczeń spowodowanych artyleryjskim ostrzałem. Przejęcie Śląska przez Prusy pod rządami Fryderyka II oznaczało koniec dawnej autonomii i utratę licznych przywilejów, które Wrocław posiadał przez wieki. Miasto otrzymało jednak tytuł królewskiego i stało się jedną z 3 rezydencji monarchy obok Berlina i Królewca. Wrocław był najbogatszym miastem królestwa. W 1803 roku jego dochody były 4-krotnie wyższe niż Królewca i 3,5 razy większe niż Berlina. Mimo że mieszkańcy zostali zwolnieni z uciążliwej służby wojskowej, miasto zostało silnie ufortyfikowane, co w połączeniu z zakazem budowy na przedpolu umocnień mocno ograniczyło jego rozwój urbanistyczny, czyniąc z Wrocławia wielką twierdzę, ale jednocześnie hamując rozbudowę na miarę jego potencjału. Wrocław w XVII i XVIII wieku to miasto pełne sprzeczności. Z jednej strony dotknięte wojennymi dramatami i politycznymi zawirowaniami, z drugiej będące areną odrodzenia edukacyjnego, kulturalnego i gospodarczego, przetrwało trudne czasy dzięki determinacji mieszkańców, otwartości na świat i umiejętności odnajdywania się w zmieniających się realiach europejskiej polityki. Dziś ślady tych burzliwych epok są wciąż widoczne w architekturze, tradycjach i niepowtarzalnej atmosferze miasta, które niejednokrotnie stawało się symbolem wytrwałości i ciągłego dążenia do rozwoju.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Radio. Gra FM.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.

słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Pod koniec XVIII wieku Wrocław znalazł się w samym centrum burzliwych wydarzeń, które na zawsze odmieniły jego losy. Kampania napoleońska, rozgrywająca się na tle wielkiej polityki europejskiej, doprowadziła do dramatycznych chwil oblężenia miasta, jego kapitulacji i późniejszych, daleko idących zmian społecznych oraz urbanistycznych. To właśnie w tym okresie historia Wrocławia zyskała nowy, niepowtarzalny wymiar. Wszystko zaczęło się jesienią roku 1806, kiedy to po spektakularnym zwycięstwie nad armią pruską pod Jeną Auerstedt wojska Związku Reńskiego pod egidą Napoleona Bonaparte ruszyły na wschód. 9. Korpus Francuski, dowodzony przez najmłodszego brata cesarza Hieronima Bonaparte, wyruszył na Śląsk. Korpus ten, liczący 23 tysiące żołnierzy oraz 48 dział, stanowił potężną siłę militarną, która miała za zadanie podporządkować sobie strategiczne miasta regionu. 3 grudnia roku 1806 generał Dominique Vandamme zdobył Głogów, otwierając tym samym drogę na południe. Część sił francuskich skierowała się bezpośrednio ku Wrocławiowi, rozpoczynając przygotowania do oblężenia. Miasto, choć dobrze ufortyfikowane, mogło przeciwstawić się jedynie 6-tysięcznym garnizonem pod dowództwem generała majora von Tillego, wspieranym przez 208 armat na działobitniach oraz 46 rezerwowych dział. Już w drugiej połowie listopada pruski komendant, przewidując nadchodzące oblężenie, wydał rozkaz spalenia przedmieść, by uniemożliwić wojskom napoleońskim wykorzystanie ich jako osłony. 7 grudnia oddziały generała Vandamme przeprowadziły rozpoznanie fortyfikacji miejskich, zamykając pierścień oblężenia wokół Wrocławia. Nocą 8 grudnia rozpoczęto intensywne prace nad budową stanowisk artyleryjskich i kopaniem okopów. Początkowo w rejonie Bramy Mikołajskiej oraz na Przedmieściu Mikołajskim, a następnie także na prawym brzegu Odry. 10 grudnia miasto znalazło się pod silnym ostrzałem artyleryjskim, który z każdym dniem przybierał na sile. Oblegający stopniowo zbliżali się do murów miejskich, aż w końcu 22 grudnia armia Hieronima Bonapartego przypuściła szturm od strony Przedmieścia Oławskiego. Prusacy zdołali jednak odeprzeć ten atak, podsycając nadzieję na przetrwanie oblężenia. W międzyczasie generał Louis Pierre de Montbrun z 3 pułkami kawalerii wirtemberskiej oraz wsparciem piechoty został wysłany do Oławy, by przeciwdziałać ewentualnej odsieczy wojsk księcia pszczyńskiego Friedricha Ferdynanda. Dodatkowe oddziały francuskie rozlokowano w okolicznych miejscowościach, skutecznie blokując wszelkie próby wsparcia dla oblężonego miasta. Prusacy podjęli jeszcze próbę dotarcia do Oławy, jednak po krótkotrwałych sukcesach, pod naporem przeważających sił napoleońskich, musieli wycofać się do brzegu. Ostatecznie ostatnia nadzieja na odsiecz została pogrzebana po rozbiciu oddziałów księcia pszczyńskiego pod Strzelinem 30 grudnia. 2 stycznia roku 1807 ostrzał miasta został wznowiony z jeszcze większą intensywnością. Po 3 dniach wobec pogarszającej się sytuacji, narastającego niezadowolenia cywilów oraz braku perspektyw na przełamanie oblężenia, generał von Tille zdecydował się poddać Wrocław. 7 stycznia akt kapitulacji został podpisany przed Hieronimem Bonaparte, który specjalnie przybył do miasta. Oficerowie pruscy otrzymali wolność, natomiast szeregowi żołnierze zostali wzięci do niewoli. Straty wśród obrońców miasta były stosunkowo niewielkie. Zginęło 13 żołnierzy pruskich. Jednak prawdziwą tragedię przeżyli mieszkańcy Wrocławia i okolicznych miejscowości. Wypalone przedmieścia, grabieże i rabunki zwycięzców przyczyniły się do ogromnych strat materialnych i ludzkich, których dokładna liczba pozostaje nieznana. W lipcu roku 1807 podpisano pokój w Tylży, na mocy którego Prusy, a wraz z nimi Wrocław, znalazły się pod panowaniem Francji aż do roku 1808. Jednak to nie sama okupacja czy straty wojenne zadecydowały o nowym obliczu miasta. Najważniejszym skutkiem zdobycia Wrocławia przez Francuzów była decyzja Hieronima Bonapartego o wyburzeniu murów obronnych okalających miasto. Ta radykalna zmiana urbanistyczna otworzyła Wrocław na rozwój przestrzenny i gospodarczy. Równie istotne były likwidacja zakonu jezuitów oraz wstępna sekularyzacja dóbr kościoła katolickiego, które zapoczątkowały nową erę w dziejach miasta. Okres kampanii napoleońskiej był dla Wrocławia czasem wielkich wyzwań, dramatycznych wydarzeń i głębokich przemian. Przełomowe decyzje podjęte przez francuskich zwycięzców, zwłaszcza rozbiórka murów miejskich, stały się impulsem

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, miasto, które dziś urzeka nowoczesnością i tętni życiem, w XIX wieku przeszło prawdziwą rewolucję urbanistyczną, naukową i kulturalną. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, wtedy jeszcze Breslau z impetem wybił się na czoło europejskich ośrodków, a wszystko zaczęło się od decyzji, które na zawsze odmieniły jego losy. Początek XIX wieku to czas spektakularnych przemian we Wrocławiu. Zniknięcie średniowiecznych murów i bram miejskich, proces rozciągnięty na ponad 30 lat, od roku 1807 do 1838, otworzyło miasto na świat. Wrocław zyskał przestrzeń do rozwoju, wychodząc poza ciasne, dawne granice. Decyzja o likwidacji fortyfikacji nie była jednak jedyną iskrą zmian. W 1808 roku przywrócono samorządność i autonomiczne władze miejskie, a sekularyzacja dóbr kościelnych w 1810 powiększyła zasoby miasta. Dzięki nowemu prawu miejskiemu z 19 listopada 1808 powierzchnia Wrocławia wzrosła niemal sześciokrotnie, z 3,55 km² do 20,5 km². To właśnie wtedy do miasta przyłączono rozległe przedmieścia, co umożliwiło dalszą ekspansję urbanistyczną. Wrocław XIX wieku to także ośrodek naukowy, którego renoma sięgała daleko poza granice regionu. 3 sierpnia 1811 roku połączono Kolegium Jezuitów, Akademię Leopoldyńską z protestanckim Uniwersytetem Wiadrina z Frankfurtu nad Odrą. Tak powstał nowy, prestiżowy Śląski Uniwersytet imienia Fryderyka Wilhelma, który składał się z 5 wydziałów: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. Była to pierwsza pruska uczelnia z wydziałami zarówno katolickim, jak i protestanckim. W tym samym roku powstała Śląska Biblioteka Centralna, zintegrowana z Biblioteką Uniwersytecką. Rok później Ewangelickie Gimnazjum uzyskało status Szkoły Królewskiej, a w 1822 profesor Jan Ewangelista Purkynie założył Instytut Fizjologii, dając początek nowej dziedzinie nauki. Wrocław przyciągał wybitne postacie. W 1891 roku urodziła się tu Edyta Stein, późniejsza patronka Europy, której droga naukowa była prawdziwie awangardowa. Wiek XIX to dla Wrocławia także czas dynamicznego rozwoju przemysłu i infrastruktury. W 1840 roku uruchomiono pierwszą linię omnibusową, a 2 lata później otwarto linię kolejową Wrocław-Oława, którą następnie przedłużono na Górny Śląsk. Wkrótce miasto połączyło się kolejowo z Berlinem, Wiedniem, Krakowem i Dreznem, co pozwoliło mu stać się ważnym węzłem komunikacyjnym Europy Środkowej. W 1852 zorganizowano pierwszą wystawę przemysłową, a 6 lat później otwarto Muzeum Starożytności Śląskich. Wrocław XIX wieku to również prawdziwa stolica kultury. Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczystej, założone w 1809 roku, zapraszało do miasta wybitnych twórców i naukowców. W 1828 powstał Śląski Związek Sztuki, organizujący coroczne wystawy artystów, a w 1836 Towarzystwo Literacko-Słowiańskie, które przez pół wieku pozwalało polskim studentom poznawać dzieje i literaturę ojczystą. W 1842 Uniwersytet Wrocławski uruchomił lektorat języka polskiego, a później katedrę slawistyki. Miasto rozbrzmiewało muzyką, od 1823 regularnie koncertowało.

0: byłby tym, czym jest, gdyby nie śmiałe decyzje i odważne idee sprzed ponad 200 lat. Rozkwit XIX-wiecznego Wrocławia to dowód na to, że inwestycja w ludzi, wiedzę i otwartość jest zawsze najlepszą drogą do sukcesu.
1: To jest Gra FM.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu Jan IV Rot. Tą postać na trwale wpisaną w dzieje Śląska oraz diecezji wrocławskiej trudno opisać jednym słowem. Urodzony 30 listopada 1426 roku w niemieckim Wemding, a zmarły 21 stycznia 1506 roku w Nysie, pozostawił po sobie spuściznę o wyjątkowym historycznym i kulturowym ciężarze. Jako biskup wrocławski przez niemal ćwierć wieku, a także jako starosta generalny Śląska, miał bezpośredni wpływ na przemiany zachodzące w regionie u schyłku średniowiecza. Wywodzący się ze szlacheckiego rodu Rot, Jan już od młodych lat przejawiał zamiłowanie do nauki i szerokie horyzonty. Studia, którym oddał się najpierw w Rzymie, a potem w Padwie, pozwoliły mu zdobyć nie tylko doktorat z prawa kanonicznego, lecz także obycie w świecie wielkiej polityki i dyplomacji. To właśnie dzięki swojej błyskotliwości oraz kontaktom Rot zdołał zostać najpierw sekretarzem króla Władysława Jagiellończyka, a następnie już po jego śmierci osiągnął wysoką pozycję w służbie dyplomatycznej u boku cesarza Fryderyka III i króla Węgier Macieja Korwina. Kariera w kościele stanowiła naturalne przedłużenie jego zainteresowań oraz politycznych aspiracji. Dzięki poparciu Korwina Jan Rot został dziekanem wrocławskiej kapituły, następnie koadiutorem z prawem następstwa na biskupstwo wrocławskie. Przez 16 lat nie pojawiał się jednak w stolicy Śląska, skupiając się na obowiązkach biskupa Lawantu w Karyntii, które pełnił po nominacji w 1469 roku. Dopiero w 1482 roku po jednogłośnym poparciu kapituły na wniosek króla i papieskim potwierdzeniu Jan Rot wkroczył uroczyście do katedry wrocławskiej jako pełnoprawny biskup. Okres ten przypadł na czasy wczesnego humanizmu. Rot, znany z zamiłowania do książek i szerokiej wiedzy, zgromadził pokaźną bibliotekę przekazaną bibliotece kapitulnej. Wybudował nową malowniczą rezydencję biskupią oraz odbudował zamek biskupi w Otmuchowie. Chociaż Jan Rot był człowiekiem kościoła, cechowało go również nieustępliwe przestrzeganie zasad, zwłaszcza wobec samego siebie. W polityce nie brakowało mu jednak elastyczności i umiejętności poruszania się w złożonych relacjach z możnymi tamtego czasu. Znajdował się pod znacznym wpływem króla Korwina, który dążył do wzmacniania węgierskich wpływów na Śląsku, izolując kościół od wpływów polskich. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem kapituły, a narastający konflikt zakończył się podpisaniem przez papieża Innocentego III dekretu podporządkowującego kapitułę bezpośrednio stolicy apostolskiej w 1491 roku. Sytuacja polityczna pozostawała napięta. Po śmierci Korwina w 1490 roku Śląsk pozostał jednak w granicach korony węgierskiej. Rot, pozostając wierny polityce swego protektora, nie wahał się podejmować kontrowersyjnych decyzji. W 1498 roku wprowadził zakaz przyjmowania Polaków do kapituły katedralnej, a dwa lata później ograniczył możliwość uzyskiwania beneficjów do rdzennych Ślązaków, natomiast urząd biskupi mogli pełnić tylko kandydaci z Czech, Moraw, Łużyc lub Śląska. Spory o przynależność i przyszłość Śląska doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W 1497 roku podczas zjazdu książąt śląskich w Nysie książę Mikołaj II Opolski dążył do połączenia regionu z Polską, co skończyło się jego śmiercią. Został pojmany i publicznie ścięty. Ogromna presja polityczna nie odciągnęła biskupa od prowadzenia ważnych dla diecezji spraw. Rot wdrażał reformy życia religijnego i kościelnego zapoczątkowane przez swego poprzednika Rudolfa z Rudesheim. Skupiał się na uporządkowaniu liturgii i podnoszeniu poziomu intelektualnego kleru. Efektem tych działań były nowe edycje modlitewników mszał, wydany w 1483 roku, brewiarz w 1485 oraz 1499 roku, a także agenda wrocławska, która spinała w jedną całość praktyki liturgiczne diecezji. Wyczerpującą siłą napędową jego pracy były również zwoływane synody diecezjalne w 1496, 1497 i prawdopodobnie także w 1502 roku. Wśród ambitnych marzeń Rota znalazła się także próba założenia Uniwersytetu we Wrocławiu, niestety nieurzeczywistniona z powodu jego śmierci. Jan Roth zmarł w Nysie, lecz jego ciało przewieziono do Wrocławia, gdzie został pochowany w kaplicy Mariackiej Katedry. Efektowna spiżowa płyta nagrobna do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych wśród biskupów wrocławskich. Choć Jan IV Roth żył w czasach burzliwych i pełnych zmian, potrafił przeprowadzać skuteczne reformy, upowszechniać humanistyczny etos i nie wahać się angażować w polityczne intrygi epoki. Jego praca wciąż pozostaje znaczącym elementem śląskiego dziedzictwa, a postać jest wyrazistym przykładem, jak Kościół, polityka i kultura wzajemnie się przenikały na przełomie średniowiecza i nowożytności. Roth, będący zarówno sternikiem religijnych reform, jak i graczem na arenie międzynarodowej polityki, odcisnął trwałe piętno na obliczu Śląska i diecezji wrocławskiej, inspirując kolejne pokolenia duchownych, polityków i intelektualistów.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, nad brzegami kanału powodziowego we Wrocławiu, kryje się obiekt, który chociaż dziś pozostaje poza eksploatacją, przez dekady pełnił kluczową rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej i hydrotechnicznej miasta. Jas Zacisze, znany również jako Nakonsbrücke Wehr, to jeden z najbardziej interesujących elementów infrastrukturalnych w ramach stopnia wodnego Zacisze. Jego historia, funkcje i konstrukcja wciąż fascynują miłośników inżynierii i wszystkich zainteresowanych dziejami Wrocławia. Historia jazu Zacisze sięga początków XX wieku, kiedy to Wrocław dynamicznie rozwijał system zabezpieczeń przeciwpowodziowych i żeglownych. Budowa jazu ruszyła w roku 1913, a zakończyła się w roku 1917. Był to okres, w którym powstawała nowa droga wodna, wchodząca w skład tzw. wrocławskiego szlaku głównego, mającego poprawić komunikację wodną i zabezpieczenie miasta. Za projekt i nadzór inwestycji odpowiadał budowniczy ROI wspierany przez urząd Bauamt für Hochwasserschutz bei Breslau. Kluczowe elementy stalowe niezbędne do konstrukcji jazu dostarczyło znane przedsiębiorstwo Verein Konigs und Laura Hutte. Co istotne, powstanie jazu nie wiązało się bezpośrednio z nową drogą wodną, lecz odpowiadało na potrzeby lewego brzegu kanału. Zapewniało dostęp do kąpieliska Morskie Oko, basenów przy Stadionie Olimpijskim czy wsparcie rekreacji wodnej na kanale. Jas Zacisze zbudowano jako jas kozłowo-iglicowy, a zatem wykorzystujący charakterystyczny system zamknięć oparty na kozłach i iglicach. Konstrukcja ta gwarantowała bezpieczeństwo i skuteczność podczas piętrzenia wody. Sam jas jest jednoprzęsłowy. Przęsło liczy 54 metry i 4 centymetry światła, co pozwalało na sprawne przeprowadzanie wód przez kanał. Przyczółki wykonano z żelbetu, natomiast próg z ciosów kamiennych granitowych. Poszur, czyli fragment jazu tuż przy progu, ułożono z betonu oraz bruku z kamienia łamanego umieszczonego na podsypce stłucznia, zaś ponur zlokalizowany poniżej progu wykonano w całości z betonu. Jas wyposażono w tory dla niewielkich wagoników przewożących iglice. To właśnie one pozwalały sprawnie regulować przepływ i piętrzenie wody. Całość konstrukcji zyskała również obrotnicę na jazie, ułatwiającą obsługę urządzeń hydrotechnicznych. Przy normalnym piętrzeniu jas Zacisze zapewniał spad o wysokości 2 metrów i 30 centymetrów. Jas Zacisze został ulokowany w okolicach 4 kilometra i 87 biegu kanału powodziowego. Z lewej strony przylegając do osiedla Zacisze, a z prawej do grobli oddzielającej kanał powodziowy od kanału żeglugowego. Obiekt ten nie działał jednak w całkowitym odosobnieniu. Na rzece powyżej znajduje się jas Bartoszowice, poniżej jas Różanka, natomiast nieopodal na Starej Odrze funkcjonuje jas Psiepole. Warto podkreślić, że chociaż jas Zacisze oraz śluza Zacisze zaliczane są do jednego stopnia wodnego, pracują całkowicie niezależnie. Zadaniem jazu było nie tylko regulowanie poziomu wody w określonej części kanału powyżej konstrukcji, ale także zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz wsparcie funkcjonowania miejsc rekreacyjnych na lewym brzegu. Obecnie jas Zacisze pozostaje wyłączony z eksploatacji. Jego elementy spoczywają na dnie kanału, skryte pod lustrem wody, niewidoczne na co dzień dla mieszkańców i przechodniów. Choć nie pełni już swoich pierwotnych funkcji, jest cennym świadectwem rozwoju miejskiej hydrotechniki oraz symbolem rozmachu, z jakim Wrocław zabezpieczał się przed powodzią na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jas Zacisze to nie tylko obiekt inżynieryjny, to także fragment miejskiej historii łączący nowoczesność z tradycją. Mimo że dziś nie decyduje o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, wciąż inspiruje swoimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i świadczy o ogromnym znaczeniu, jakie Wrocław przywiązywał do ochrony mieszkańców przed żywiołem.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, leżące na osiedlu Zalesie, w obrębie malowniczej Wielkiej Wyspy, Morskie Oko to nie tylko jedno z najpopularniejszych kąpielisk Wrocławia. To miejsce, gdzie naturalne piękno spotyka się z bogatą historią i nowoczesną infrastrukturą, tworząc idealną przestrzeń do aktywnego wypoczynku przez cały sezon letni. Kąpielisko zlokalizowane w rejonie dawnego ramienia rzeki Odry już od pierwszych chwil zachwyca swoim położeniem. Centralnym punktem kompleksu jest zbiornik powstały w miejscu dawnej glinianki, otoczony ponad 10 hektarami terenów rekreacyjnych. Obok rozciąga się fragment starorzecza Czarna Woda, za którym rozpościerają się spokojne uliczki osiedla Zacisze. Na północ od kąpieliska wznosi się charakterystyczne wzgórze Kilimandżaro, a tuż za nim kanał powodziowy z imponującą hydrotechniczną budowlą Jazem Zacisze. Morskie Oko nie istnieje w oderwaniu od otoczenia. To miejsce, które od zawsze korzystało z innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych. Do czasu wyłączenia z eksploatacji jaz położony na kanale piętrzył wodę tak, by zasilić kąpielisko poprzez czarą wodę, regulując poziom wody w zbiorniku i zapewniając odpowiednie warunki dla użytkowników przez całe lato. Współcześnie Morskie Oko jest kompleksowo przygotowane na przyjęcie amatorów zarówno biernego, jak i aktywnego wypoczynku. Na szerokich plażach znajdziemy miejsce do plażowania, a rozbudowana infrastruktura nie pozwala się nudzić. Dzieci mogą skorzystać z brodzika, nowoczesnego placu zabaw czy ślizgawek, a sportowcy mają do dyspozycji boiska, siłownie i profesjonalne korty tenisowe. Głodni wrażeń mogą wypożyczyć kajak czy spróbować swoich sił na wodzie, a miłośnicy dobrego jedzenia znajdą coś dla siebie w restauracji lub barze. Ważnym aspektem pozostaje bezpieczeństwo i czystość wody. Jakość wód kąpieliska jest raportowana do sieci Europejskiej Agencji Środowiska już od 2005 roku, a wyniki regularnych badań są zwykle doskonałe. To sprawia, że Morskie Oko nie traci na atrakcyjności nawet w najbardziej wymagających czasach, kiedy ekologia i zdrowie są na topie. Morskie Oko

0: Co ma swoją historię sięgającą początków XX wieku. Pierwsze plany stworzenia tego miejsca pojawiły się już w 1910 roku autorstwa Artura Clara. Obejmowały nie tylko pływalnię i plażę, ale także całą strefę rekreacyjną z restauracją przy wejściu. Kolejna ważna data to 1927 rok, kiedy powstał projekt modernizacji autorstwa Hugo Althoffa i Ricarda Conviarza. Zrealizowany w 1928 roku przyniósł kąpielisku nowe ujęcie wody z czarnej wody, pogłębienie niecki i budowę drewnianych pomostów oddzielających poszczególne strefy kąpielowe. Po stronie wschodniej pojawił się kameralny dziedziniec wejściowy, a wzdłuż ulicy wzniesiono szatnie i natryski skutecznie oddzielające plaże od miejskiego zgiełku. Kolejna modernizacja przyszła w 1970 roku według projektu Kociubińskiego. Zniknęły stare drewniane pomosty, zastąpione przez solidne żelbetowe konstrukcje. Pojawiła się nowoczesna zjeżdżalnia, a północna część kąpieliska zyskała korty tenisowe. Dzisiaj Morskie Oko łączy tradycję z nowoczesnością. To oaza zieleni i spokoju, która jednocześnie pozostaje żywym centrum miejskiej rekreacji i spotkań mieszkańców Wrocławia. Zarówno tych na co dzień związanego z okolicą, jak i tych, którzy przyjeżdżają tutaj z drugiego końca miasta. Morskie Oko to szczególne miejsce na turystycznej i rekreacyjnej mapie Wrocławia. Przestrzeń, która zdołała połączyć bogatą tradycję, industrialną przeszłość i nowoczesność, oferując każdemu coś wyjątkowego. Niezależnie czy cenisz wodny relaks, aktywny wypoczynek, czy chcesz po prostu złapać oddech na łonie natury, właśnie tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by naładować baterie i poczuć klimat wyjątkowego wrocławskiego lata.
1: Radio Gra FM.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku lecisz heatwaves.